0: Syreny alarmowe w Lublinie. Polska poderwała myśliwce. Premier spotkał się z Wołodymyrem Załęskim. Rozmawiali m.in. o współpracy antybalistycznej. Kompromitacja Lecha Poznań. Polskie kluby żegnają się z Ligą Mistrzów. Jest szósta, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To nie były ćwiczenia. Na Lubelszczyźnie i w samym Lublinie w nocy zawyły syreny alarmowe. To w związku z licznymi rosyjskimi atakami rakietowymi na Ukrainę, prowadzonymi także w pobliżu granicy z Polską. Około 3.50 zostały włączone systemy alarmowe.
1: Rzeczywiście system wczesnego alarmowania i ostrzegania ludności cywilnej został uruchomiony na większości obszaru województwa lubelskiego. Alarmu nie objęły północne powiaty województwa lubelskiego. Nie jest to procedura wszczęta zgodnie z dyspozycją Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
0: Mówi nam Marcin Bubicz, rzecznik wojewody lubelskiego. Alarm został odwołany tuż po godzinie 4:00. Służby apelują o zachowanie spokoju. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, poderwane zostały polskie myśliwce, przekazało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Wizyta w USA, inwestycje i współpraca antybalistyczna. O tym w Lublinie rozmawiali Donald Tusk i Wołodymyr Zełenski. Ukraiński przywódca wraca ze Stanów Zjednoczonych, gdzie spotkał się m.in. z Donaldem Trumpem. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Spotkanie miało charakter roboczy, nie było po nim konferencji prasowej. W mediach społecznościowych premier Donald Tusk przekazał, że został poinformowany o przebiegu rozmów w Waszyngtonie. Omówione zostały też kwestie inwestycji na Ukrainie, wsparcia jej w walce z Rosją czy współpracy antybalistycznej. Zełenski informował, że Donald Trump zgodził się przekazać Ukrainie licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot. Wcześniej taka deklaracja padła też podczas szczytu NATO. Polski rząd z kolei zaproponował stronie amerykańskiej współpracę w tej kwestii i produkcję na terytorium naszego kraju. Na razie jednak nie ma informacji, żeby w tej kwestii zapadły jakiekolwiek decyzje.
0: Dodajmy, że choć robocza, to była to pierwsza wizyta Wołodymyra Załęskiego w Polsce od czasu kryzysu w relacji na linii Warszawa-Kijów. Nie żyje 28-latek przygnieciony konarem. Tragiczny wypadek w Świętokrzyskiem. W miejscowości Nowy Folwark koło Buzka-Zdroju w lesie zginął kierowca ciągnika.
3: Z naszych wstępnych ustaleń wynika, iż podczas jazdy najprawdopodobniej na ciągnik spadł konar. W wyniku poniesionych obrażeń mężczyzna zmarł.
0: Przekazał Piotr Pazera z policji w Buzku-Zdroju. Sprawę bada już prokuratura. Sprawdza m.in., czy do tragedii mogły doprowadzić wcześniejsze nawałnice.
3: Te czynności, które żeśmy wykonali na miejscu, będą miały to na celu, żeby wyjaśnić wszystkie okoliczności tego zdarzenia.
0: A to kolejna tragedia z udziałem ciągnika w powiecie buskim. Na początku lipca w Kikowie pod przewróconym traktorem zginęła 14-letnia dziewczyna.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Kompromitacja Lecha Poznań w eliminacjach Ligi Mistrzów. Kolejosz roztrwonił 3-bramkową przewagę z pierwszego meczu z drużyną Orchus. Lech przegrał wczoraj u siebie z mistrzami Danii 1-4 i został wyeliminowany w rzutach karnych. Po spotkaniu trener Lecha Nils Frederiksen przyznał: jestem w tej branży od 30 lat. Przytrafiło mi się kilka bolesnych porażek, ale ta z pewnością jest jedną z największych. Kolejosz został pierwszym zespołem w historii, który odpadł z rozgrywek Ligi Mistrzów po tym, jak wygrał pierwsze spotkanie na wyjeździe minimum różnicą 3 bramek. W Lidze Mistrzów nie zobaczymy też Górnika Zabrze, który zremisował wczoraj z Fenerbahce i cały dwumecz przegrał 1-2.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: 4 minuty prawie po godzinie 6:00. My mimo wszystko z optymizmem rozpoczynamy nowy dzień.
6: Jak najbardziej. Dzień dobry. Kasia Kozimor,
5: Tomek Waloszczyk
0: i Michał Konopiński.
6: Zapraszamy do 9:00. Za chwilę kartka z kalendarza. Teraz Tina Turner, Look Me in the Heart.

0: Nie, nie mam czasu teraz. Lista jest bardzo długa, trzeba czym prędzej przejść do rzeczy.
1: Dawaj.
0: 30 lipca, Julita, Leopold, Maksyma, Piotr, Rościsław, Sekunda obchodzą dzisiaj imieniny.
1: Wszystkiego najlepszego, dzisiaj mamy Dzień Międzynarodowy Przyjaźni.
0: Bardzo dobrze. Polanka, kanadyjski piosenkarz, autor piosenek, urodził się 30 lipca.
1: Arnold Schwarzenegger, kulturysta, aktor, polityk.
0: Francuski aktor Jean Reno.
1: Kate Bush, brytyjska piosenkarka.
0: Amerykański aktor, reżyser i producent Laurence Fishburne.
1: Polska aktorka Anna Korcz.
0: Lekkoatleta, chodziarz Robert Korzeniowski.
1: I Jacek Dukaj, polski pisarz science fiction i publicysta.
0: Dzisiaj wszyscy chodziarzami o poranku, no bo idziemy do pracy. To poranek jest Radiem Plus, rozpoczynamy dzień od Ewangelii.
2: Jezus powiedział do tłumów: podobne jest Królestwo Niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu: tak. A on rzekł do nich: dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. Gdy Jezus dokończył tych przypowieści, oddalił się stamtąd.
3: Przypowieść o sieci, którą dzisiaj słyszymy w Ewangelii, pokazuje nam, co takiego spowoduje, że zostaniemy zakwalifikowani jako nadający się do Królestwa Niebieskiego. To, co definiuje człowieka, który jest dobry, to jego sprawiedliwość. Sprawiedliwość, która bardzo często nie może funkcjonować bez miłosierdzia. Zastanówmy się, czy prowadzę moje życie w ten sposób, że mogę nazwać się sprawiedliwym i miłosiernym, bo jak słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, to będzie rozstrzygać o tym, czy wejdę do Królestwa Bożego, czy nie.
4: Reklama.
5: Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
7: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
11: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
12: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
2: Reklama.

0: taki był, panie Grat, że normalnie no dziury jak po karabinie maszynowym, no w samochodzie i w karoserii.
1: Taki, a myślałem, że Grat z nieba.
0: Nie, z nieba, ale to na szczęście było we Włoszech. Znaczy, na szczęście, nieszczęście dla Włochów, ale dla nas szczęście, że to nie u nas. Ale w każdym bądź razie oni się tak boją, że będzie powtórka z rozrywki, że zadziałał tam efekt MacGyvera, tak wszyscy mówią. To znaczy, zabezpieczają czym się da. Znaczy, już sobie taki system stworzyli, żeby zabezpieczać samochody czym się da. I jest na przykład samochód z takim materacem king size z przodu, taki wielki, olbrzymi, tak.
1: I bardzo dobrze.
0: Podobno są jakieś odwrócone stoliki. Czego tam nie ma jeszcze? Skrzynki po rybach, prowizoryczne daszki, kilka warstw ręczników, nadmuchiwane materace plażowe, piankowe maty do ćwiczeń, odwrócone stoliki, deski i tak dalej, i tak dalej. Są jeszcze styropianowe skrzynki po rybach, tylko musimy pamiętać, że to nie tylko z nieba leje, ale jeszcze wieje i pewnie to może odfrunąć i nie wiadomo,
1: trzeba czy tam przymocować.
0: Materacy latających nie będzie i takich różnych innych rzeczy.
1: A nie, to niektóre materacy są tak ciężkie, że jak kupisz w sklepie, ciężko wnieść do domu.
0: No właśnie.
1: Chodzi o to, żeby Grat nie sprawił, że będzie stał Grat.
0: No właśnie, i chodzi, będzie stał. Chodzi o to też, że kto ma garaż, ten górą.
1: O. A, o to tak, to najbardziej. Ale z drugiej strony, jak był Grat o wielkości, nie wiem tam czego był, to chyba trudno przewidywać, że drugi raz to samo się stanie.
0: I w tym samym miejscu, prawda? Mhm. Ale może śpią spokojnie teraz, chociaż nie na materacu, bo my teraz na samochodzie.

0: Tora o poranku w
1: Radiu
0: Plus.
1: Tera.
0: Zaraz, to za dwie minuty będą wiadomości. 6:30 dokładnie.
1: Zapraszamy serdecznie, a my z wami do godziny 9:00.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Jest 6:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zmasowany atak Rosji na Ukrainę, ucierpiały także obwody na zachodzie kraju. We Lwowie zniszczone zostały dwa bloki. W związku z atakami w pobliżu granicy z naszym krajem poderwane zostały polskie myśliwce. W Lublinie i kilku rejonach Lubelszczyzny przed godziną 4:00 zawyły syreny. Alarm został odwołany. Po Hiszpanii i Francji potężne pożary nawiedziły też Grecję. W trakcie walki z ogniem zginęło 3 strażaków. Ewakuowano już 6 tysięcy turystów. 2 strażaków zginęło na północy Krety, gdy ogień uwięził ich w wozie strażackim. Pożary trawią okolice największego miasta wyspy Heraklionu. O 13:30 polscy siatkarze zagrają z Ukrainą o awans do półfinału Ligi Narodów. Rozpoczął się turniej finałowy w chińskim Ningbo. W pierwszym ćwierćfinale Słowenia pokonała Turcję 3-0 i to ona będzie rywalem biało-czerwonych, jeśli uporają się z Ukraińcami. Wcześniej, bo już o 9:00 Włosi zmierzą się z Amerykanami.
2: Wiadomości ze Szczecina, Anna Świtalska. Od soboty skrzyżowanie ulicy Milczańskiej z Aleją Powstańców Wielkopolskich znów będzie czynne dla ruchu kołowego. To oznacza, że Powstańców Wielkopolskich będzie przejezdna na całej długości w obu kierunkach. Na swoje trasy wrócą miejskie autobusy linii 53, 811 i 524, które obecnie korzystają z objazdu przez osiedle i ulicę Orawską. Jest już program żagli 2026 w Szczecinie. Potrwają od 14 do 16 sierpnia, a wystąpi m.in. Dawid Kwiatkowski czy zespół IRA. Przez 3 dni miasto ponownie zmieni się w stolicę żeglarskiego święta. Oprócz koncertów na uczestników czekać będą rejsy na historycznych jednostkach, regaty o puchar prezydenta Szczecina, widowiskowa parada żaglowców oraz możliwość zwiedzania ponad 30 jednostek cumujących przy wałach Chrobrego i Łasztowni. W programie znalazły się także pokazy musztry i koncerty w ramach 9. Festiwalu Orkiestr Dętych oraz pokazy dronów nad Wyspą Grodzką, a także wiele wydarzeń dla małych i dużych. W Szczecinie i regionie upały, bezchmurnie, a temperatury od 17 do 35 stopni. Wiatr umiarkowany, południowo-wschodni i południowy, ciśnienie 1016 hektopaskali i będzie szło w dół. Wieczorem przybędzie chmur na niebie i przed nami ciepła noc, około 18 stopni.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
3: Dzień dobry, czwartkowy poranek, przedostatni dzień lipca.
4: Dzień dobry, a o czym myśli Tomek od samego rana?
3: Czy wiesz, że mamy pełnomocniczkę rządu do spraw promocji marki Polska?
4: Nie wiem, ale chętnie posłucham, to już za chwilę na antenie Radia Plus. Kasia
3: i Tomek.
4: Zapraszamy.

0: Co mi panie dasz i bajm w Radiu Plus. Za 20 minut będzie 7.
1: Tomek myśli od samego rana.
2: Premier ogłosił pełnomocniczkę rządu do spraw promocji marki Polska. Złośliwik pewnie powiedział, że marka to była niemiecka. Ale właśnie, Donald Tusk powiedział, że Polska nie dopłaci do tego urzędu ani grosza. A pełnomocniczka pełno rzeczy może. Szczególnie w dziedzinach PR, promocja, marketing, wizerunek i tak dalej. Ja w urzędzie z przyjemnością wypełnię rubryki Narodowość, Obywatelstwo i Marka. Też chcę być jak Marek Sierocki, markowy. A markę Polskę trzeba chronić. Dobrze, że Holandia nie jest już Holand, myloną z Poland, tylko Niderlandami. Jest jeszcze kwestia Monako i Indonezji, które mają polską flagę, tylko że do góry nogami. Trzeba im, pani pełnomocnik, szybko powiedzieć, że wszystko robią na odwrót.
1: Reklama.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To grill hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwupaku. A pomidor kilogram, jedynie 3,49 z kartą Moje Intermarché.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Castorama!
10: Teoria
8: i praktyka.
10: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
8: Trawnik, kwiaty?
10: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
11: Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Ty, dwa kefiry plus jeden za grosz. Miksuj jak chcesz. A do soboty masło łaciate 2,99 przy zakupie trzech. Cena przed obniżką 5,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 sztuki. W delikatesach Centrum.
1: Reklama.

0: Alina Frąckowiak i Dancing Queen na antenie Radia Plus. Za 8 minut będzie godzina 7.
1: A dajmy sobie już spokój z tą piłką nożną. Na siatkówkę się przerzućmy. O 13.30 awans do półfinału Ligi Narodów, a też mamy rocznicę, która nakazuje dzisiaj siatkarzom wygrać.
0: Tak jest, posłuchajmy.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 30 lipca 1941 roku w Londynie premier rządu RP na uchodźstwie generał Władysław Sikorski podpisał z ambasadorem Związku Sowieckiego Iwanem Majskim układ dotyczący wznowienia stosunków dyplomatycznych, współpracy na rzecz pokonania Niemiec oraz powstania polskiej armii w Sowietach. Dokładnie pół wieku temu, w roku 1976, podczas Igrzysk Olimpijskich w Montrealu, polscy siatkarze zdobyli złoty medal, pokonując w finale zespół Związku Sowieckiego. A pod koniec IV wieku cesarz Honoriusz przeprowadził się z Rzymu do Rawenny i dzięki temu przez 350 lat była ona administracyjnym centrum Italii. To tam w V wieku urzędował także Piotr Chryzolog. Jego imię znaczy to samo co Chryzostom, czyli Złotousty. Był doradcą cesarzowej Galii Placydii i miał porywający dar wymowy. Słuchał go, i to nie tylko w czasie, gdy mówił kazania, cały cesarski dwór. Dlatego papież Benedykt XIII w roku 1729 nadał Piotrowi Chryzologowi tytuł doktora kościoła. I na koniec próbka nauczania, tu o poście. Święty Piotr pisał: duszą modlitwy jest post, a życiem postu miłosierdzie. Kto więc się modli, niech pości, a kto pości, niech spełnia uczynki miłosierdzia. Niech wysłucha proszącego, który chce być słyszany.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem

0: Living La Vida Loca to Ricky Martin na antenie Radia Plus, a my z wami w czwartek 30 lipca.
1: To dopiero energetyczna piosenka, ja lubię to. W pewnym momencie, tak.
0: Księżyc widział? W pełni był.
1: Nie, ja spałem.
0: Rogaty podobno. Ja próbowałem, ale nie znalazłem na niebie, jakoś okna mi nie pozwoliły.
1: Ja pełnią snu dzisiaj w nocy żyłem.
0: Bardzo dobrze.
1: Jeszcze przenosimy się na nasz profil na Facebooku, tam jest most w Palaiopyrgos w Grecji. Most, który się zawalił kilka lat temu.
0: Palaiopyrgos.
1: Dobra, nieważne tam gdzie, ale w Grecji. Ktoś napisał, że to najbardziej grecki news, jaki czytał. Most zawalił się, ale Grecy jeżdżą po nim, bo tak jest wygodniej i szybciej. No trzeba troszkę w dół zjechać i później do góry. Po tym da radę, da radę.
0: To i... trzeba okna chyba otworzyć i kamizelkę założyć.
1: Nie, woda tu nie sięga. Znaczy sięga tam na dół, ale nie wlewa się.
0: Na razie nie sięga, ale nie wiadomo.
1: No jak będzie jakiś tam przypływ, to czy wyższa woda.
0: Grecy to jest inny stan umysłu.
1: Ale nie, chcieliśmy zapytać, czy macie w domu, czy wokół domu jakieś rzeczy, które się zepsuły i tak już zostały i nikomu się nie chce tego naprawiać i tak jest wygodniej i tak.
0: Po ostatnich deszczach u mnie w kącie stoi parasolka, która ma taką trochę urwaną rączkę, ale cała reszta działa.
1: I korzystasz?
0: Nie wiem, na razie stoi w kącie. Aj. Zastanawiam się, wyprowadzić to, czy jeszcze się może przyda.
1: Za 2:07 zapraszamy na nasz profil na Facebooku, ale teraz już za chwilę wiadomości w Radio Plus.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Syreny alarmowe w Lubelskiem. Na jednym z pól odkryto krater. Zmasowany rosyjski atak na Ukrainę. Nowy klub parlamentarny już zarejestrowany. Na czele Mateusz Morawiecki. Liga Mistrzów znów nie dla nas. Lech i Górnik odpadły z rozgrywek. Minęła siódma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Mieszkańców Lublina i okolic obudziły w nocy syreny alarmowe. To po dramatycznych nocnych wydarzeniach za naszą wschodnią granicą. Zaatakowany został Kijów, ale też m.in. Lwów. Ukraińskie władze informują o co najmniej 8 ofiarach. Systemy na Lubelszczyźnie uruchomiono około godziny 3.50. Alarm odwołano 20 minut później. O szczegółach z Lublina Jacek Werner.
2: Z tego co udało się nam ustalić, na jednym z pól w podlubelskiej miejscowości Targowisko ma znajdować się krater. To miejscowość leżąca około 50 km od Lublina. W sieci pojawiły się komentarze o tym, że okolicznych mieszkańców obudził huk. Na miejscu są służby, które zabezpieczają teren, ale nie potwierdzają, co dokładnie się stało. W nocy mieli z okolicy 10 zgłoszeń zaniepokojonych mieszkańców.
3: Jeśli coś mieszkańców słyszą lub zobaczą, no to dzwonią. I dobrze, my zostaliśmy zadysponowani do miejscowości Tarnawa Kolonia. Tam strażacy są jedynie na zabezpieczeniu tego miejsca.
2: Mówi Tomasz Stachyra, rzecznik lubelskiej straży. Teren zabezpiecza 6 zastępów straży pożarnej oraz policja.
1: W nocy operowały polskie myśliwce. Akcja wciąż trwa. Nie ma informacji, by polska przestrzeń powietrzna została naruszona. Teraz najnowszy raport z Ukrainy po ciężkiej nocy. Przypomnijmy, 8 osób zginęło, kilkanaście jest rannych. We Lwowie trwa akcja ratownicza. Rosyjskie pociski zniszczyły 2 bloki mieszkalne.
4: My dobiegli do szkoły.
1: Biegliśmy do schronu w szkole, gdy usłyszeliśmy pierwszy wybuch. Upadliśmy. Nakryłam sobą dziecko. Potem wszystko zaczęło lecieć. Wzięłam dziecko i pobiegliśmy szybko do schronu. Tam usłyszeliśmy drugą eksplozję. W tej piwnicy było bardzo dużo ludzi. Wszyscy byli przestraszeni, spanikowani. Dzieci trzęsły się ze strachu. Mówiła jedna z mieszkanek Lwowa. Eksplozje było też słychać w innych miastach na zachodzie kraju. Formalności dopełnione. Nowy klub w Sejmie zarejestrowany. Na jego czele Mateusz Morawiecki. Od dziś tak zwani rozłamowcy z PiS-u będą występowali w Sejmie jako posłowie klubu Rozwój Plus.
5: Będą występowali w czasie obrad Sejmu, zabierali stanowiska, zabierali głos.
6: I głosowali jako
5: klub parlamentarny.
1: Mówi poseł Krzysztof Szczucki, a jak dodaje Paweł Jabłoński...
7: Będziemy starali się jeden najważniejszy sygnał do społeczeństwa przekazać. Ten szkodliwy, ogniskujący uwagę opinii publicznej spór, który przez 2 tygodnie się toczył, został wywołany przez część osób z kierownictwa PiS. Dziś ten spór się zakończył. My dzisiaj zaczynamy na powrót pracę i skupienie nad tymi najważniejszymi sprawami.
1: Paweł Jabłoński podkreśla, że zgodnie z regulaminem Sejmu posłowie, którzy dołączą do Rozwoju Plus, automatycznie przestaną reprezentować w Sejmie PiS. Utrudnienia na trasie dojazdu do lotniska Chopina w Warszawie. Rozpoczął się remont ulicy Żwirki i Wigury, a to może oznaczać korki. Największe mogą być na początku sierpnia.
8: W dniach 4-6 sierpnia będzie remont tunelu tu w okolicy lotniska i wtedy spodziewamy się największych utrudnień. Prace są prowadzone przez cały dzień.
1: Mówił Łukasz Rusiniak z Polskich Portów Lotniczych. Władze lotniska Chopina apelują do pasażerów, by wyjechali z domu odpowiednio wcześniej. Cały remont ma potrwać 3 tygodnie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Polskie drużyny już w lipcu pożegnały się z Ligą Mistrzów. Lech Poznań roztrwonił przewagę z pierwszego meczu z drużyną Orchus. Mistrz Danii wygrał wczoraj 4-1, a później wyeliminował Kolejorza w rzutach karnych.
9: Daliśmy ciała i tyle. Mieliśmy wszystko w swoich rękach, a dzisiaj odpadamy i tyle.
1: Mówił w rozmowie z TVP Sport piłkarz Lecha Filip Jagiełło. A z Ligą Mistrzów żegna się też Górnik. Zespół z Zabrza zremisował z Fenerbahce i nie odrobił jednobramkowej straty z meczu w Stambule.

0: Szczecinie i regionie upały. Bezchmurnie, a temperatury od 17 do 35 stopni. Wiatr umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. Ciśnienie 1016 hektopaskali i będzie szło w dół. Wieczorem przybędzie chmur na niebie i przed nami ciepła noc, około 18 stopni.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: 7:05.
3: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozima.
2: Tomek Waloszczyk.
3: Zapraszamy do 9.
2: A co nas tak cieszy?
3: No nie wiem, może skóra, która za chwilę IRL.
2: Skóra jest w porządku. Gładziutka.
3: No i wreszcie czwartek, więc do tego weekendu coraz bliżej.
2: Mamma mia.

0: 13 minut po godzinie 7 załoga samolotu linii Austrian Airlines weszła do samolotu po całej nocy, no bo trzeba rano zrobić rozruch, nowe kursy, nowe rejsy i patrzą, a tam facet śpi w fotelu.
1: Jak to facet śpi w fotelu, nie wyprosili go?
0: No właśnie, nie. A to nawet nie o to chodzi, że go nie wyprosili, bo ja też na początku myślałem, że on
1: został.
0: Zdrzemnął się, został i nie wyszedł na czas.
1: Aha.
0: Okazuje się, bo przejrzano monitoring. Ja nie wiem, no wydawało mi się, że lotniska to są najbezpieczniejsze miejsca, że są mocno pilnowane, a ten się krzątał w nocy po lotnisku, skorzystał z dwóch nieczynnych barów, w jednym zrobił sobie kawę, w drugiej wziął kanapkę, a później przeskoczył przez płot i poszedł do samolotu.
1: Czekaj, ale
0: żeby się
1: to
0: przespać.
1: Było gdzieś w Afryce?
0: Nie, w Koszycach, no.
1: Koszycach?
0: Koszyce. To Słowacja jest, tak?
1: No jakoś tak.
0: A tam jak był rozwód Czech i Słowacja, to ten Koszyc. Słowacja, tak, Koszyce. No i to okazało się, że można i tak spędzić noc, jak się nie ma gdzie podziać.
1: Ja myślę, że ochrona będzie miała teraz z czego się tłumaczyć.
0: O, to na pewno.
1: Zdecydowanie. I bramki, i to wszystko, nic nie zapiszało. Ludzie, dajcie spokój. 14 minut po 7. Poranny program Radia Plus. To rano wstaje, a my, przypominam, cały czas wybieramy się do podziemi w Dolnym Śląsku. Na Dolnym Śląsku jest specjalny konkurs na naszej antenie. Można wygrać weekend w Karpaczu.
0: I możemy tylko tak to spuentować.
1: Nie w Karpaczu, w Książu. W Książu.
0: Możemy tak to spuentować, tylko nie spać, zwiedzać.
1: O tak.
2: Reklama. Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
5: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
6: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. jantarseniorhome.pl.
7: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
8: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
7: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
8: No ale...
7: No ale tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Reklama.

0: zelektryzowała mnie wiadomość, że w polskich lasach są trufle, tylko trzeba wiedzieć, gdzie szukać i jak je znaleźć.
1: Oglądałem taki film, gdzie Nicolas Cage...
0: ze świnką.
1: Świnie miał i ona mu te trufle wyczuwała.
0: No, świnki podobno są najlepsze, no ale weź tu znajdź świnię, która będzie chciała pójść z tobą do lasu.
1: Trzeba wyszkolić.
0: A, no właśnie.
1: Ale są takie w lesie, tylko dzik się nazywa.
0: Ale podobno kurkami sypnęło tu i ówdzie i to naprawdę są fajne zbiory, więc...
1: Świnie, kury, fajnie,
0: Więc może warto wybrać się na spacer do lasu, ale proszę uważać, w weekend ma być wyjątkowo gorąco, więc oczywiście cień tam znajdziemy i odrobinę chłodu, ale proszę uważać, żeby nie nabałaganić, znaczy nie rzucać jakiegoś szkła albo czegoś, bo ściółka pewnie sucha.
1: Zagrożenie pożarowe dosyć duże, także uważajmy, chociaż masz rację, że w taki upał las daje relaks, daje cień, daje trochę chłodu.
0: Dokładnie tak. 25,5 minuty po 7 w Radiu Plus, elektryczne gitary. Co ty tutaj robisz?

0: będzie nadal tak jak.
1: O, jak ja bym chciała, żeby czasem ktoś mnie chociaż raz wysłuchał, a nie trzy razy ze zrozumieniem.
2: No czasem trzeba trzy razy powtórzyć, szczególnie tak, jak się ma dzieci.
1: A potem to tupnąć jeszcze nogą i to zawsze
2: pomaga. No i zróbcie to. No właśnie, a są rzeczy, których się nie robi, które leżą, które są nienaprawione, ale korzystamy z nich dzisiaj o tych rzeczach na naszym profilu facebookowym. Anita napisała, mam taką jedną rzecz, rączka od radia.
1: Jak to rączka od radia?
2: No nie wiem, no przecież przenośne może. To popsucie dodaje mu uroku.
1: A, że rączka odpadła, ale cała reszta działa.
2: Działa,
1: a jak działa, to
2: się nie chce naprawiać. Katarzyna napisała, dzień dobry, u mnie wszystko naprawione na czas, tylko zdrowie się popsuło.
1: A to też się da naprawić.
2: Da się naprawić, a jeżeli czegoś się już nie da naprawić, to oby było tak jak z tym mostem w Grecji. No. Korzystamy, przyzwyczailiśmy się i jakoś tam leci.
1: Do przodu. Za chwilę wiadomości i prognoza pogody.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Jest 7:30, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Niezidentyfikowany obiekt w polskiej przestrzeni powietrznej, potwierdza wojsko. Wleciał na teren Polski o godzinie 3:40 i poruszał się na zachód. 6 minut później obiekt zniknął z radarów. Prawdopodobnie spadł w miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie. Służby odkryły tam 10-metrowy krater. Przypomnijmy, w związku ze zmasowanym rosyjskim atakiem na Ukrainę, w nocy w Lublinie zawyły syreny alarmowe. Do sprawy będziemy wracać w kolejnych wiadomościach Radia Plus. 3 osoby zginęły, a 4 zostały ranne. Dramatyczny wypadek na krajowej 24 w miejscowości Kamionna w Wielkopolsce. W nocy zderzyły się tam dwie osobówki. Trasa nadal jest zablokowana. Policjanci kierują ruch na objazdy. Dziś rewanżowe spotkania polskich drużyn w eliminacjach Ligi Konferencji. O 19:30 Raków zagra na wyjeździe z Walettą, a w pierwszym meczu było 3-1 dla drużyny z Częstochowy. Godzinę później początek meczu GKS-u Katowice, który musi odrobić jednobramkową stratę z Żiliną.
2: Wiadomości ze Szczecina, Anna Świtalska. Dziś kolejny dzień szczecińskiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. Pielgrzymi wyruszą ze Stargardu. W świecie hałasu wybieracie słuchanie i to Boga, co jest trudne i dziś mało popularne. Tak mówił do pielgrzymów ksiądz arcybiskup Wiesław Śmigiel, metropolita szczecińsko-kamieński.
3: Wielu idzie, żeby przedstawić Panu Bogu takie intencje, które po ludzku wydają się niezwykle trudne, a może nawet beznadziejne. Pielgrzymka jest właśnie takim wyjściem na spotkanie z Jezusem Chrystusem. Porzucamy wygodę, bo wiemy, że pielgrzymka ma swoje trudności, niekiedy wielkie.
2: A szczecińscy pielgrzymi mają od kilku do kilkudziesięciu lat. Dlaczego idą na Jasną Górę?
4: U Maryi wszystko można wymodlić. Naprawdę, ja wymodliłam właśnie synka. Wymodliliśmy oboje z mężem.
5: Idę prosić o łaskę nawrócenia dla siebie, mojej rodziny, łaskę zdrowia dla naszej rodziny, dla chorych.
4: Myślę, że bardzo miło spędzimy ten czas. W tym roku też byłyśmy tutaj z przyjaciółką, szłyśmy odcinek z Wolina do Stepnicy. Też poznałyśmy wiele fajnych osób, z którymi no, rzeczywiście mamy dalej kontakt.
2: W Szczecinie i regionie upały, bezchmurnie, a temperatury od 17 do 35 stopni. Wiatr umiarkowany, południowo-wschodni i południowy, ciśnienie 1016 hektopaskali i będzie szło w dół. Wieczorem przybędzie chmur na niebie i przed nami ciepła noc, około 18 stopni.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: Połowa za nami, czwartku. Znaczy porannego czwartku, już 7:34.
7: A druga połowa przed nami. Jest dobrze. Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
6: Tomek Waloszczyk.
7: To teraz będzie słodko.

0: Za 18 minut będzie godzina 8, to poranek z Radiem Plus, która rano wstaje. Przepraszam, ja znowu o tej Odysei.
1: Proszę cię bardzo.
0: Bo bije rekordy, krytycy krytykują. Może zachwytów aż tak wielkich nie ma, ale ludzie walą na ten film, bo to super produkcja. A tymczasem portal na ekranie.pl bardzo mnie rozbawił, bo napisał, film trwa prawie 3 godziny, w których minutach można iść do toalety. Na przykład około 27, ojej, to już chyba ktoś na reklamach wypił całą kolę, jak już około 27 minuty chce iść. Odyseusz opowiada o spokojnym rejsie i szybkim powrocie do domu, to moment, w którym akcja na chwilę zwalnia. Później dopiero około 1 godziny, bo zaczyna się zastanawiać, czy nie rozgniewał Posejdona i tam też tak trochę dołu jest w tym filmie, więc na chwilę. Później godzina 45, później 2 godziny 10 minut. Aha. O, to na 3-minutową przerwę można sobie pozwolić.
1: A to trochę mało jest.
0: Ale trzeba szybko wrócić, bo zaraz zaczynają się wydarzenia prowadzące do finału. O. No to mało, bo człowiek idzie do toalety, która jest jeszcze tam gdzieś w korytarzu. Później musi umyć ręce po wszystkim.
1: Przecież, no jeszcze trafi z powrotem,
0: tak. No, a tu się akcja już zacznie. Ja byłem na takim filmie. Przepraszam, nie sprawdziłem, zapomniałem, jaki to był tytuł, ale bardzo długi był, o tym węgierskim architekcie.
1: A, to ja go oglądałem na 3 razy w telewizji.
0: No, ale w kinie specjalnie przerwę zrobili, tam chyba po 2 godzinach, żeby można było odsapnąć trochę i wrócić na drugą, znów bardzo długą część filmu.
1: W sumie snuj był, ale polecam. Ten z tą przerwą.
0: Tak.
1: Dobrze, za chwilę na naszej antenie Krzysztof Krawczyk, bo jesteś ty, będzie
0: ale snuj,
1: Texas,
0: snuj, a ten
1: Sun.
0: Odyseusz źle się snuł.
1: No właśnie, ale
0: 30 lat.
1: W końcu do domu trafił.
0: No,
1: za chwilę przed 8 jeszcze pytanie przed śniadaniem na naszej antenie.
2: Reklama.
3: Słońce zaszło,
2: ale energia może zostać.
3: Dlatego myślę o magazynie energii.
2: Dobry kierunek.
3: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
2: Właśnie tak.
3: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
2: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do Twojego domu i firmy.
4: 6 w lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na 6. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na 6 w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
5: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Mega Paka 14,99 za kilogram. Oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. Do tego napój gazowany Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Reklama.

0: Texas i Summer Sun Radio Plus. Za 5 minut będzie godzina 8.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: Wracamy do kalendarza. 30 lipca to Międzynarodowy Dzień Przyjaźni. No, mamy nadzieję, właśnie, że każdy jakiegoś chociaż jednego przyjaciela ma, bo przyjaciel to... A właśnie, to może o to zapytamy dzisiaj. Taka cecha, coś co najbardziej wyróżnia, tak, co sprawia, że ktoś jest właśnie przyjacielem, a nie tam znajomym kolegą.
0: Napiszcie
2: koleżanką.
0: Trudne pytanie.
2: Znajomą.
0: 691-141-141, numer SMS do Radia Plus.
2: Co przyjaciel może wam pomóc, w czym i jak się zachowuje, kim jest w ogóle, napiszcie do nas w krótkich słowach, a do wygrania ręcznik Radia Plus, wakacyjne nagrody cały czas mamy w nadmiarze, ich dużo w szafie.
0: Tak, jeszcze są Pointer Sisters, już teraz I'm So Excited w Radio Plus. My podekscytowani, bo oto czwartek się rozkręca. Za 4 minuty będzie 8.

0: się popsuło, się połamało, ale dalej można czasem używać.
1: Izabela napisała, wszystkie telefony komórkowe mam cały czas, leżą sobie spokojnie i pewnie jeszcze długo poleżą, ale chyba już nie w użytku, bo telefon ma to do siebie, że musi mieć kartę w środku, czyli duszę, że tak powiem.
0: No tak, a poza tym technologia się trochę zmienia i stare mogą już nie działać.
1: Nie, tam jak ktoś ma taką starą Nokię, to jeszcze tam do kogoś zadzwoni, do przyjaciela na przykład, dzisiaj Międzynarodowy Dzień Przyjaźni.
0: No właśnie i o tym również w naszym konkursie. Pytanie przed śniadaniem na antenie Radia Plus, a teraz...
1: Właśnie, to jest chyba osoba, do której zawsze można zadzwonić. O każdej porze.
0: Powinno tak być. A teraz czas na wiadomości i prognozę pogody.
2: Reklama. We Love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We Love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We Love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
3: Lipiec w salonach Toyota Kozłowski to czas wielkich okazji. Wybierz design bez kompromisów. Zyskaj do 30 tysięcy złotych korzyści na nową Toyotę CHR Plug-in lub do 40 tysięcy na przestronną Toyotę ProAce City Verso. Skorzystaj z promocyjnego finansowania. Dodatkowo odbierz voucher na akcesoria o wartości 1000 zł. Oferta trwa do końca lipca lub do wyczerpania oferty. Odwiedź salon Toyota Kozłowski w Szczecinie lub Nowogardzie. Umów jazdę próbną. Twoja Toyota już na Ciebie czeka.
2: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Niezidentyfikowany obiekt w polskiej przestrzeni powietrznej, 10-metrowy krater na Lubelszczyźnie. Mieszkańców regionu obudziły syreny alarmowe, zabrakło jednak alertów RCB. Minęła 8, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Krater na polu w okolicach Tarnawy Kolonii, niedaleko Lublina. Powstał najprawdopodobniej w wyniku uderzenia i eksplozji niezidentyfikowanego jak dotąd obiektu. Wcześniej radary odnotowały jego wtargnięcie w polską przestrzeń powietrzną, informuje o poranku Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Szczegóły komunikatu wojska w tej sprawie zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co jeszcze o tym zdarzeniu mówi wojsko?
2: Ten obiekt zauważono na radarach około 3:40. Po kilku chwilach zniknął jednak z ekranów. W miejsce, gdzie na mapie widziano go po raz ostatni, wysłano więc śmigłowiec Mi-24, którego załoga zlokalizowała sporych rozmiarów krater na polu uprawnym w rejonie Tarnawy Kolonii. Ta dziura w ziemi ma średnicę około 10 metrów. Powstała na polu ze zbożem. W kraterze, jak udało mi się ustalić, służby znalazły odłamki obiektu, który spadł i eksplodował w tym miejscu. Teraz pracują tam funkcjonariusze m.in. żandarmerii i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którzy próbują ustalić, co dokładnie spadło i wybuchło na Lubelszczyźnie.
1: Przypomnijmy mieszkańców Lubelszczyzny. Przed godziną 4:00 obudziły syreny alarmowe. Zabrakło jednak alertów RCB.
3: Może obudziły pana dzisiaj syreny?
4: Obudziły. Nie wiadomo było, czy to nie był próbny. No, fajnie nie jest.
5: Dzisiaj o 4:00 rano była pierwsza, a druga nie pamiętam, 4:10 chyba.
6: Wstałem akurat wcześniej do roboty, ale jest różnica, prawda, jak się wstaje i masz normalny, a jak jest alarm.
7: Żadnej informacji na telefony. Uważam, że na telefon powinny takie informacje być wysyłane nawet w nocy. Gdzieś z radia się dowiaduje też, dopiero o 6:00 rano.
1: Na miejscu wybuchu w podlubelskiej miejscowości Tarnawa Kolonia, przypomnijmy, pracują służby, zabezpieczają teren, ale nie potwierdzają, co dokładnie się wydarzyło. Będą roszady przywiejskiej. PiS uszczupli się o blisko 40 posłów i senatora. Mateusz Morawiecki i jego współpracownicy zakładają nowy klub parlamentarny Rozwój Plus. Złożyli już wniosek w tej sprawie. To efekt rozłamu w partii. Były szef rządu i jego ludzie mimo ultimatum nie zrezygnowali ze stowarzyszenia. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Co na to eksperci?
8: Zdaniem politologa UKSW doktora Bartosza Rydlińskiego było jasne, że Mateusz Morawiecki i jego współpracownicy będą chcieli założyć własny klub.
9: Mateusz Morawiecki, kiedy nie ustępliwy był w stosunku do Jarosława Kaczyńskiego, to było jasne i klarowne, że obrał drogę na polityczną niepodległość.
8: PiS jest podzielone, z obu stron padają mocne słowa, jednak zdaniem eksperta niewykluczone, że wkrótce topór wojenny zostanie zakopany, choć najpewniej nie od razu.
9: Wątpię, żeby ten teatr pojednania miał nastąpić w tym roku, no ale niewykluczone, że przed wyborami do Sejmu.
8: Na razie formalnie były premier i jego stronnicy nie zostali wyrzuceni z partii. Komitet Polityczny PiSu zdecydował, że ich sprawą zajmie się rzecznik dyscyplinarny.
1: To był Michał Skolimowski, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Powstanie warszawskie, jakiego jeszcze nie widzieliśmy. Ocalone filmy zostaną udostępnione zwiedzającym. To około 100 minut autentycznych nagrań pokazujących nie tylko walkę, ale przede wszystkim codzienne życie mieszkańców stolicy.
10: To w jaki sposób też wyglądało budowanie barykad, w jaki sposób żyła ludność cywilna. Były filmowane m.in. pogrzeby, śluby, przygotowania do walk.
1: Mówi Szymon Smolnicki-Woźniak z Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy. Efekt prac będzie można zobaczyć pod koniec roku.
11: Pogoda. W Szczecinie i regionie upały. Bezchmurnie, a temperatury od 17 do 35 stopni. Wiatr umiarkowany, południowo-wschodni i południowy, ciśnienie 1016 hektopaskali i będzie szło w dół. Wieczorem przybędzie chmur na niebie i przed nami ciepła noc, około 18 stopni.
0: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
12: Jesteśmy z wami od samego rana i będziemy jeszcze przez godzinę 5 minut po 8.
13: Witajcie, Kasia Kozimor.
12: Tomek Waloszczyk.
13: Zapraszamy. To teraz Jason Donovan, Sealed with a Kiss, a za chwilę rozstrzygnięcie pytania przed śniadaniem.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Pije Kuba do Jakuba, Jakub do Michała.
2: No, czasem pije mocno.
1: No właśnie.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Jakub z nami.
3: Dzień dobry.
2: Pytaliśmy dzisiaj o przyjaźń, o przyjaciół, bo dzisiaj Międzynarodowy Dzień Przyjaźni. Napisałeś do nas, że no, przyjaciel to ma jedną taką podstawową cechę. Jaką?
3: No moim zdaniem jest to osoba, która powie nam nie to, co chcemy usłyszeć, ale to, co powinniśmy.
1: To nie jest łatwe czasem, prawda?
3: To prawda, czasem bywa ciężko, ale no myślę, to jest ważna cecha.
1: Lepiej szczerze prosto w oczy, niż tutaj owijać w bawełnę, tak?

0: Dziękuję. A jeśli mogę jeszcze jedną osobę pozdrowić, byliby to panowie w stolarni, którzy na pewno słuchają codziennie rano Radia Plus, pan Józef i pan Jan. Serdecznie pozdrawiam.
1: Też jest nam miło, że mamy takich fajnych słuchaczy, gorąco ich pozdrawiamy. No, za chwilę nawet możemy dla nich Boniem zagrać, bo Bahama.
2: Dlaczego nie?
1: Dlaczego nie?
2: Miłego dnia.
1: Dziękujemy, do usłyszenia.
0: Wzajemnie, do widzenia.
2: Taka jedna koleżanka, pamiętam, mówiła do kolegi, żeby no, po wizycie u fryzjera, żeby no, powiedział, co myśli, naprawdę. No i powiedział biedny, co myśli.
1: I co?
2: No z tydzień się nie odzywała.
1: Aż to dopiero, 13 po 8.
3: Reklama. Marzysz o nowym aucie na wakacje? W Toyota Kozłowski czeka wyjątkowa oferta. Toyota Yaris Cross z napędem hybrydowym dostępna jest już od 799 zł brutto miesięcznie w najmie Kinto One. A to nie wszystko. Zamów dowolną Toyotę do końca lipca, a otrzymasz voucher na 1000 zł na oryginalne akcesoria. Odwiedź salony Toyota Kozłowski w Szczecinie i Nowogardzie. Toyota Kozłowski. Pewny wybór na lato i na lata.

0: Szukasz czegoś?
1: Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost.
0: Coś konkretnego?
1: Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Reklama.

0: O kurkach mówiłeś, że w lesie się pojawiły.
1: Pewnie, że tak.
0: To takie sezonowe, że tak powiem, pożywienie. Ostatnio jadłem kluski śląskie z takim sosem kurkowym.
1: Jeszcze kurek nie jadłem w tym roku.
0: Zostało trochę kurek, to jeszcze do jajecznicy sobie wczoraj wrzuciłem.
1: Pamiętajcie, nie mrozić, bo będą gorzkie.
0: Aha, dobrze. Dobrze, dobrze.
1: Chyba, że w jakiś sposób obgotować chyba wcześniej, ale nie pamiętam.
0: To szybko trzeba zrobić, jak się zbierze albo
1: ale
0: kupić w sklepie.
1: No właśnie.
0: Ale druga rzecz, która teraz jest na czasie, to jagody i jagodzianki. Wyobraź sobie, że w Katowicach można kupić jagodziankę za 130 zł.
1: Kilogram? 10?
0: Nie, to jest jagodzianka, która tak naprawdę jest giga jagodzianką i odpowiada 6 tradycyjnym drożdżówkom. Mhm. I tak drogo, i tak, ale to 6, no tak, taka giga. Tak, kupisz jedną dla całej rodziny.
1: No i tak każdy usiądzie i się umorusa cała rodzina.
0: A jakąś imprezę większą taka giga jagodzianka za 130 zł.
1: No wiesz, może się opłaca.
0: No może tak.
1: Tych jagód więcej.
0: Bo gdyby tak na jedną przełożyć, to chyba najdroższe są tej pani, co w telewizji tam chodzi.
1: A, to droga pani z telewizji. Słuchaj,
0: ona też się ceni.
1: Ale są takie miejsca, że ludzie wiedzą, że tam warto zapłacić, no i od czasu do czasu można sobie pozwolić.
0: Nie, wydaje mi się, że ona jest po prostu na tyle taką elegancką babką,
1: ja chciałem
0: że
1: powiedzieć,
0: ona jak pójdzie do lasu i się schyla po te jagody, to się ceni.
1: A ceni się, ceni. Jagody same są drogie, bo przecież zrobić drożdżówkę w domu, to naprawdę, jagodziankę w domu, to naprawdę nie trzeba jakiegoś super robota i nie wiadomo czego. No dobra, to co?
0: Smacznego,
1: weekend można się wybrać na jakąś jagodziankę, albo na jagody, albo samemu zrobić coś wyjątkowo pysznego. Budka Suflera już teraz, ratujmy co się da na antenie Radia Plus.

0: Rzeczy, które się zepsuły, ale których nie naprawiamy, bo już się przyzwyczailiśmy, to na naszym profilu facebookowym Jacek napisał: u mnie radio w jednym samochodzie, żeby grało, trzeba pykać w przycisk parę razy, żeby zagrało. Oczywiście Radio Plus.
1: No dobrze, ważne, że...
0: Domyślam się, samochód odpala za pierwszym razem, ale radio to trzeba popykać.
1: Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości w skrócie i prognoza pogody. Nic nie pykamy, wszystko działa.
2: Reklama.
3: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
4: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
3: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
4: No i tanio.
3: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Używane auto, ale bez znaków zapytania? To możliwe w Super Pewniak w grupie Polmotor. Tylko sprawdzone samochody z polskich salonów z pełną historią serwisową. Dokładnie wiesz, co kupujesz. Na stronie superpewniak.pl znajdziesz zdjęcia, wyposażenie i konkretne opisy. Na miejscu profesjonalna obsługa i realne wsparcie. Bo dobre auto to nie przypadek, to wybór. Wybierz auto w Super Pewniak, Szczecin, ulica Szymborskiej 8. Kieruj się zaufaniem. Wybierz auto w grupie Polmotor.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Jest 8:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, informuje premier. Niezwykle ciężka noc dla naszej obrony, napisał z kolei w mediach społecznościowych szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. I dodał, że trwa wyjaśnianie, jaki rodzaj obiektu upadł w okolicach miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie. Na polu odkryto tam 10-metrowy krater i fragmenty nieznanego obiektu. To najprawdopodobniej ten sam obiekt, który o 3:40 wleciał w polską przestrzeń powietrzną. Przypomnijmy, z powodu nocnych rosyjskich ataków na Ukrainę, mieszkańców Lubelszczyzny obudziły dziś syreny alarmowe. Zatrzymani pseudokibice ze Śląska. 6 mężczyzn usłyszało zarzuty związane z przestępstwami narkotykowymi. Policjanci zabezpieczyli mienie warte około 1 000 000 zł. Wszyscy mają policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju. Niemal cała Polska w ostrzeżeniach przed upałami. IMGW wydało alerty 3. najwyższego stopnia. Obowiązują na południowym zachodzie kraju. Tam na termometrach będzie dziś nawet 36 stopni. Tak gorące mają być też najbliższe dni.
2: Wiadomości ze Szczecina, Anna Świtalska. Ruszył drugi nabór na studia na Uniwersytecie Szczecińskim, a wśród kierunków są nowości: ochrona środowiska, germanistyka z językiem angielskim, zarządzanie logistyczne w ochronie zdrowia czy germanistyczno-polonistyczne wspólne studia nauczycielskie. Rejestracja jest przez internet, a nabór potrwa do 13 sierpnia. Rekrutacja trwa także na Politechnice Morskiej, mówi rzecznik uczelni Anna Malec.
3: Do 15 września czekamy na kandydatów, którzy chcieliby studiować na Politechnice Morskiej, chcieliby mieć zawód, który gwarantuje pracę, ale jeżeli ktoś przyniesie dokumenty wcześniej, będzie spełniał wszystkie formalne wymagania, to oczywiście wcześniej dowie się o zakwalifikowaniu na studia. Co chwilę kandydaci donoszą dokumenty, a więc te miejsca znikają, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany konkretnym kierunkiem, to odsyłamy do naszej strony internetowej i do IRK, czyli systemu, w którym można się zarejestrować. Jak co roku, bardzo dużą popularnością cieszą się takie kierunki jak nawigacja, w tym roku także logistyka, także kierunki, które są na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu, kierunki związane z morską energetyką wiatrową, mechatronika. To są te kierunki nasze topowe, na które kandydaci składają chętnie dokumenty.
2: W Szczecinie i regionie upały, bezchmurnie, a temperatury od 17 do 35 stopni. Wiatr umiarkowany, południowo-wschodni i południowy, ciśnienie 1016 hektopaskali i będzie szło w dół. Wieczorem przybędzie chmur na niebie i przed nami ciepła noc, około 18 stopni.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: To już przedostatni dzień lipca i przedostatni dzień pracy, jeżeli ktoś weekend ma wolny.
5: Może też być przedostatni dzień wakacji, więc ty się nie rozpędzaj.
4: Jak ktoś wraca z wakacji.
5: No właśnie. Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
4: Tomek Woloszczyk, albo przedostatni dzień przed wyjazdem.
5: A, może też tak być. Simon & Garfunkel teraz, tak. El Condor Pasa.

0: No i są te wakacje, pół metek mamy. No i powiatowa stacja sanitarna epidemiologiczna w Katowicach wydała ostrzeżenie.
1: Przed zapiekankami czy goframi?
0: Też myślałem, że bardziej w tę stronę pójdą, ale no, nie, w ogóle nie, żadna gastronomia, słuchaj.
2: A co?
0: Pięć rzeczy, których lepiej nie publikować w sieci w czasie urlopu.
1: Sanepid?
0: No, no właśnie, też no, się dobra. Dziwię, ale nie, bo to jest taki cykl chyba, chrońmy zdrowie z myślą o przyszłości.
1: Dobra, czego nie publikować
0: w sieci? Letnia Akademia Sanepidu.
1: No.
0: No i między innymi...
1: Spójrzcie las, no.
0: Czekaj, czego? Tutaj, o właśnie. Informacje, że właśnie wyjechałeś. Że halo, halo, wyjeżdżam.
1: No jak bo... ja lubię się... Znaczy, ja się lubię chwalić, ale lubię też, jak znajomi wyjeżdżają. To nie to, że ja im zazdroszczę, po prostu się cieszę, że oni mi pokazują,
0: nie,
1: gdzie
0: ja
1: są.
0: Ja robię inaczej. Jak się chwalę, to znaczy, że ktoś został z kotami i wszystko jest zabezpieczone. Dobrze. Dokładnej lokalizacji, czyli nie piszemy, gdzie jesteśmy.
1: Dlaczego?
0: No, no właśnie.
1: No właśnie tam chciałem, że tu jestem.
0: No właśnie.
1: Jest wieża Eiffla, to wiadomo, że pod wieżą Eiffla.
0: W rzeczywistym nie. Jak wrócisz, to możesz napisać, że byłeś.
1: Dobra, no.
0: Tu byłem, Tony Halik.
1: No.
0: Zdjęć biletów i kart pokładowych. No to wiadomo, że nie robimy zdjęć takich rzeczy, no przecież tam są dane, a poza tym ktoś mógłby na ten bilet...
1: Ale no, jakie dane? No ktoś na moim fotelu siądzie?
0: Ale kto będzie karty pokładowe w sieci publikował? Nie znam takich wariatów. No dobrze, zdjęć dokumentów lub kluczy.
1: No to ja
0: no
1: wiem.
0: No to przecież
1: no,
0: wszyscy
1: to
0: wiedzą,
1: oczywistość
0: no,
1: jest, no.
0: Informacje o kosztownościach. Czyli nie mamy się nie chwalić, że mamy jakiś fajny sprzęt albo biżuterię.
1: Mhm.
0: Bo niepożądaną uwagę możemy przyciągnąć.
1: Rozumiem.
0: Nie no, ogólnie rzecz biorąc, człowiek to nie powinien jak choinka. Poza tym znam takich ludzi, którzy jeżdżą po świecie, robią dużo zdjęć i oni mają takie aparaty nieciekawie wyglądające, jak złom normalnie, ale oni tak specjalnie, wiesz, tam sobie coś nakleją tutaj, żeby to wyglądało na takie, jak na naszym Facebooku dzisiaj, że się zużyło i zepsuło.
1: A poza tym dzisiaj już telefony mają takie aparaty, że to nie trzeba mieć nie wiadomo jakiego sprzętu.
0: Dokładnie.
1: Strykasz
0: tak.
1: I już masz super zdjęcie.
0: Cały świat w kieszeni. Mm-hmm. Tylko nie zaglądajmy tam za często, bo w końcu po to się na wakacje jedzie, żeby trochę odpocząć, a nie tylko selfiaczki.
1: O, ja
0: selfiaczki.
1: Mam... O, właśnie, zróbmy sobie wakacje też od mediów społecznościowych.
0: O.
1: A jak wrócimy, to się pochwalimy.
0: Tak jest.
1: O, i możemy zaprosić kogoś na kawę do siebie. Dzisiaj dzień przyjaźni jest i dopiero pokazać zdjęcia bezpośrednio.
0: I wtedy jest po ludzku tak jakoś. Gloria Gaynor za chwilę, I Will Survive. Będzie też Sissy Catch, I Can Lose My Heart Tonight.
1: Myślę, że to do tego sanepidu się nadajemy.
3: Reklama. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też. To poprosimy.
4: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Hej, musisz się tak na nie gapić.
7: No oderwać wzroku nie mogę.
6: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
7: Ale są takie atrakcyjne.
8: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
9: Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
10: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
11: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Reklama.

0: No i wiesz, nacięłam sobie trochę tego melona z arbuzem i co, coś tam powrzucałam jeszcze i schłodziłam dobrze w lodówce. A, jeszcze imbir i miód. Nie, miodu nie było, mięta.
1: To napój miał powstać, tak?
0: Nie, no taka lekko orzeźwiająca sałatka. Bo upały mają iść, więc
1: dobrze.
0: Musimy I will survive, przetrwać.
1: To poproszę o przepis. Wyślijmy tam. Ja sobie też ponacinam.
0: Bierzesz, co masz i...
1: Nie, to co to za przepis? Słodzić. Bierzesz, co masz. Ja sobie sam zrobię.
0: Dobra, powiem
1: kabanoska,
0: ci,
1: kabanoska, ser pleśniowy.
0: No. O, to też jest dobry pomysł. Ale
1: nie na upał.
0: No właśnie. No. Ale ser pleśniowy z owocami takimi właśnie, to się świetnie...
1: Żurawinka.
0: Dobra, co my o jedzeniu będziemy mówić, jak tu przecież czas mówić do usłyszenia. Wracamy jutro po godzinie 6. Po nocy wyspani, w nocy ma być 22 stopnie, więc będzie rzeź.
1: A za chwilę Agnieszka Morawska. Do usłyszenia.
2: Zrozumiałem, po co żyję. Wiem, że czujesz

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie miejsce, gdzie bohaterowie Marvela wychodzą prosto z kart komiksów. Już od 4 do 26 sierpnia tylko w Galaxy. Spotkaj Spidermana, Hulka, Ironmana, Batmana, Wonder Woman i wielu innych superbohaterów. Zrób sobie pamiątkowe zdjęcie i poczuj emocje rodem z największych filmowych hitów. Największa wystawa superbohaterów. Od 4 do 26 sierpnia. Galaxy Szczecin. Superbohaterowie czekają właśnie na ciebie.
2: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
0: Reklama.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Modern Talking.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Polska przestrzeń powietrzna została naruszona. Premier w drodze na Lubelszczyznę. Niezidentyfikowany obiekt spadł 1,5 kilometra od zabudowań. Krater ma 10 metrów średnicy. Jest 9:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. W trakcie rosyjskiego zmasowanego ataku rakietowego na zachodnią Ukrainę doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, potwierdza w najnowszym wpisie na portalu X-Premier. Donald Tusk jest w drodze na Lubelszczyznę. Szef rządu poinformował, że powstał specjalny zespół koordynacyjny z udziałem ministra obrony i odpowiednich służb, które od wielu godzin pracują na miejscu zdarzenia i przekazują mu systematycznie informacje o wszystkich jego okolicznościach. Z kolei szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz w swoim wpisie dziękuje służbom, które zabezpieczały polskie niebo. Trwa teraz wyjaśnianie, jaki rodzaj obiektu upadł w okolicach miejscowości Tarnawa Kolonia, dodaje wicepremier. Wiadomo, że niezidentyfikowany obiekt spadł 1,5 kilometra od zabudowań. Jak w tej chwili wygląda miejsce, gdzie spadł podejrzany obiekt, o tym nasz reporter Jacek Werner.
2: Na miejscu znajduje się kilkunastometrowy lej. Teren zabezpiecza wojsko, policja i straż pożarna. Na miejsce skierowano naziemny zespół poszukiwawczo-ratowniczy. Z tego, co udało się ustalić, służby miały tam znaleźć szczątki niezidentyfikowanego obiektu. Na miejscu cały czas trwają działania.
3: Także Wojska Polskiego. Na miejscu jest żandarmeria wojskowa. Trwają prace identyfikacyjne tego obiektu.
2: Mówi Marcin Bubicz, rzecznik wojewody lubelskiego. Jak podaje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, o godzinie 3:40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt poruszający się w kierunku zachodnim. W celu jego rozpoznania i przechwycenia w rejon skierowano dyżurny myśliwiec F-16.
1: Syreny zawyły przed godziną 4:00 na większości obszaru województwa lubelskiego, w tym w Lublinie. Alarm odwołano po kilku minutach. 74 rakiety i ponad 280 dronów zaatakowało tej nocy Ukrainę. Głównym kierunkiem uderzenia był Kijów i Lwów. Zginęło co najmniej 8 osób, 6 w Krzywym Rogu, 1 w Kijowie i 1 w obwodzie połtawskim. We Lwowie na razie wiadomo o ponad 30 rannych. Trwa akcja ratownicza. Dotychczas spod gruzów udało się wyciągnąć 10 osób. 3 nadal są poszukiwane. Pod gruzami są mój wnuk i zięć. Żyją. Krzyczeli spod gruzów. Teraz przestałam już wnuka słyszeć, ale mam nadzieję, że to tylko przez to, że jest mały i zbyt zmęczony, by krzyczeć. Jest na pewno przestraszone. Dziecko zostało przyciśnięte betonową płytą. Mówi pani Olga, mieszkanka Lwowa. Na miejscu cały czas pracują służby. A to, co wydarzyło się kilka godzin temu na Lubelszczyźnie, zaniepokoiło nie tylko mieszkańców regionu, ale też pozostałych województw. Mieszkańcy Śląska mówią nam wprost.
4: Odbiera poczucie spokoju. To, co się na świecie dzieje, jest tragedią.
5: Mamy świadomość zagrożenia, czy raczej w takim, no tutaj na Śląsku, błogim spokoju sobie funkcjonujemy?
4: A proszę pana, to przed II wojną światową też było podobnie. Ludzie aż do 1 września żyli raczej w tym przekonaniu, że nic się nie stanie.
5: A wie pan, gdzie ewentualnie, gdyby było takie zagrożenie, gdzie uciekać? W Katowicach?
6: W góry, stamtąd jestem.
7: Przejazd pod rondem też może służyć jako schron.
5: Bo żyjemy w jakich czasach?
6: Ciężkich i niebezpiecznych.
5: Wszystko może się zdarzyć, w pan opinii?
6: Według mnie tak. Wiadomo, co tam odbije Ruską, nie?
1: Z mieszkańcami Śląska rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz. To na koniec przypomnijmy jeszcze te najważniejsze informacje z ostatnich minut. Premier potwierdza, polska przestrzeń powietrzna została dziś naruszona. W okolicach miejscowości Tarnawa Kolonia spadł niezidentyfikowany obiekt. Ogromny lej zauważono na polu 1,5 kilometra od zabudowań. Nikt nie został ranny. Na miejscu pracują służby. Na Lubelszczyznę jedzie premier Donald Tusk.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
8: 9:04, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Chris Norman i Suzy Quatro, Stumbling na początek.

0: Great Pretender i Freddie Mercury w Radio Plus Lato z nutą nostalgii. Piosenka chociaż z lat 80., z końca lat 80., to brzmi trochę jak lat z 50., a to też dlatego, że w 55. powstała, napisana przez Ricka Rama dla zespołu The Platters. Dolly Parton na przykład też miała swój cover tego utworu, ale właśnie Freddie Mercury zrobił z niego taki przebój, że słychać go chcemy właśnie w tej wersji, a nie innej. Na zegarze 20 minut po 9, 30 dzień lipca w kalendarzu. Dzień, który może kojarzyć się słodko i o tym za chwilę. Radio
1: Plus. Reklama. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy Tarczyński różne rodzaje 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Słońce zaszło,
3: ale energia może zostać.
2: Dlatego myślę o magazynie energii.
3: Dobry kierunek.
2: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
3: Właśnie tak.
2: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
3: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do twojego domu i firmy.
4: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Liczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
1: Reklama.

0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
1: Szlak tajemniczych podziemi Dolnego Śląska to idealne miejsce na nadchodzące upały. Można się schować i przyjemnie schodzić, a przy okazji wysłuchać legend, a także też mrocznych historii dotyczących nie tylko tej ostatniej wojny, ale tych wcześniejszych również. Do tego legendy, ale i doświadczenia naukowe. Moc atrakcji, 15 miejsc na szlaku, a przy okazji można raz, że poznać historię, wspaniale spędzić czas, czasami refleksyjnie, ale też zdobyć główną nagrodę zdobywcy Szlaku Tajemniczych Podziemi. Konkurs organizowany przez Dolnośląską Organizację Turystyczną pod naszym patronatem. Do zdobycia, tak jak wspominałam, rower górski w tej nagrodzie głównej, 15 miejsc do odwiedzenia, 15 pieczątek do zebrania. Potem jeszcze trzeba nakręcić film, opisać jakiś szlak, no i zgłosić się do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. A w związku z tym, że ten szlak jest pełen tajemnic i historii niesamowitych, to my przy okazji też zachęcamy do tego, aby odwiedzać miejsca na szlaku, a jedno z nich można odwiedzić, wygrywając na przykład w naszym konkursie, taki konkurs w konkursie Szlak Tajemniczych Podziemi w Dolnego Śląska w Radiu Plus. Do jutra jeszcze, czyli przedostatnia szansa na to, żeby zgłosić się do naszej zabawy, trwa konkurs i teraz tak, na radioplus.pl jest specjalny formularz, proszę tam kliknąć i napisać, odpowiedzieć na pytanie, dlaczego chcecie zwiedzić Szlak Tajemniczych Podziemi Dolnego Śląska i kogo zabierzecie na weekend do Zamku Książ, do hotelu zamkowego, który jest tuż przy dziedzińcu Zamku Książ. Radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów i dzisiaj czekacie na telefon od Janka Pasterskiego. Będzie miał do was jeszcze 5 pytań, a w piątek finał.
0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.

0: Fiction Factory i Heaven w Radio Plus Lato z notą nostalgii. 16-15 minut prawie do 10. Wspominałam o tym, że dziś dzień, który może kojarzyć nam się bardzo słodko. Między innymi dzień przyjaźni, ale w przyjaźni bywa różnie. Słodko jest nie zawsze, a nawet często jest zupełnie inaczej. Natomiast jeśli chodzi o drugie nietypowe święto, to święto kulinarne, które kojarzy się z pewną miejscowością na Lubelszczyźnie. I po 10 będę nie tylko o tę miejscowość pytać, ale także o to, z czym ona się kojarzy. Trochę tajemniczo. Na zegarze, tak jak wspominałam, 15 minut do 10 i do 10 jeszcze między innymi Toto Cotugno i L'Italiano. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
3: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
5: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. Do tego wszystkie bakalie Bacador. Również 2 plus 1 gratis. Oraz tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie produkty Silan. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Reklama.

0: Train to Nowhere i Bad Boys Blue w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii, a dziewiąta powoli pociągiem nam odjeżdża do 10:03. Za chwilę wiadomości, w studiu pojawi się Mikołaj Gronet. Radio
1: Plus. Reklama. Lipiec w salonach Toyota Kozłowski to czas wielkich okazji. Wybierz design bez kompromisów. Zyskaj do 30 tysięcy złotych korzyści na nową Toyotę CHR Plug-in lub do 40 tysięcy na przestronną Toyotę ProAce City Verso. Skorzystaj z promocyjnego finansowania. Dodatkowo odbierz voucher na akcesoria o wartości 1000 zł. Oferta trwa do końca lipca lub do wyczerpania oferty. Odwiedź salon Toyota Kozłowski w Szczecinie lub Nowogardzie. Umów jazdę próbną. Twoja Toyota już na Ciebie czeka.
2: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Premier jedzie do Lublina po eksplozji na polu w miejscowości Tarnawa Kolonia. Na Lubelszczyźnie zawyły syreny, nie było jednak informacji o tym, co się dzieje. Powiemy też o tragicznym wypadku w Wielkopolsce, nie żyją 3 osoby. Minęła 10:00, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Premier jest w drodze na Lubelszczyznę w związku z nocnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Donald Tusk zwołał zespół koordynacyjny z udziałem ministra obrony narodowej. Spotkanie rozpocznie się za kwadrans w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. Jest też ukraiński głos po tym, jak w miejscowości Tarnawa Kolonia doszło do eksplozji. W nocy rosyjska rakieta manewrująca CH-101 przekroczyła granicę Polski w ramach masowego uderzenia Rosji na Ukrainę, naruszając przestrzeń powietrzną NATO. To kolejna wyraźna demonstracja, że wzmocnienie obrony przeciwlotniczej Ukrainy jest teraz pilne i stanowi gwarancję ochrony całej euroatlantyckiej społeczności. Tak napisał szef ukraińskiego MSZ-u Andrii Sybicha. Służby cały czas zabezpieczają okolice eksplozji w powiecie biłgorajskim. Przed 4:00 nad ranem polskie siły powietrzne wykryły niezidentyfikowany obiekt. Miał go przechwycić myśliwiec F-16, ale zniknął z radarów.
2: Dziś nad ranem otrzymaliśmy zgłoszenie. Słychać było potężny huk. Na miejsce dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju wysłał policyjne patrole. Policjanci pomiędzy miejscowością Tarnawa Kolonia a miejscowością Tokary na polu w odległości około 2 kilometrów od zabudowań ujawnili lej oraz porozrzucane elementy niezidentyfikowanego obiektu. Teren został zabezpieczony przez policjantów.
1: Mówił Kamil Karbowniczek z lubelskiej policji. O tym zdarzeniu powiadomiono Żandarmerię Wojskową, ABW, SKW i Prokuraturę Okręgową w Lublinie. Na miejscu pracują policyjni kontrterroryści. Po tym, jak rakieta wleciała do Polski na Lubelszczyźnie, przez 11 minut wyły syreny. System zadziałał, ocenia w rozmowie z nami rzeczniczka MSWiA Karolina Gołecka.
3: Otrzymaliśmy zgodnie z procedurą z Centrum Operacji Powietrznych informacje o potencjalnym zagrożeniu z powietrza. I tutaj zgodnie z procedurami wojewoda i samorząd podjął decyzję o uruchomieniu sygnałów alarmowych. Te zostały włączone około godziny 3:50 w województwie lubelskim.
1: Pojawiły się jednak wątpliwości i pytania, dlaczego mieszkańcy nie dostali informacji o tym, co dokładnie się dzieje. Alert RCB był przygotowany, ale nie został wysłany ze względu na odwołanie zagrożenia, dodaje Karolina Gołecka.
3: To zagrożenie, zgodnie z informacją przekazaną od wojska, trwało około 10-11 minut, dlatego niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi procedurami, podjęto decyzję o uruchomieniu sygnałów alarmowych. Również informacja była przesłana do wszystkich mediów, do Polskiej Agencji Prasowej z taką informacją o potencjalnym zagrożeniu.
1: Mieszkańcy Lublina przyznają, że syreny ich obudziły, ale brak informacji spowodował dezorientację.
4: Ja i tak alert RCB dałem do spamu, także i tak bym się nie dowiedział.
5: Powiem szczerze, że tak, ale to był taki chyba niespodziewany alarm, dlatego jeszcze chyba nie zdążyły SMS-y dotrzeć. No, oby więcej się nie wydarzyły takie budzenia nocne.
1: Przypomnijmy, na jednym z pól w podlubelskiej miejscowości Tarnawa Kolonia jest krater po wybuchu. Wszystko w czasie zmasowanego ataku powietrznego Rosjan na Ukrainę.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na koniec jeszcze tragiczny wypadek w Wielkopolsce. 3 osoby nie żyją, 4 zostały ranne na drodze krajowej numer 24 pomiędzy Pniewami a Skwierzyną. Dziś w nocy na wysokości miejscowości Kamionna zderzyły się 2 osobówki.
6: Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Mercedesem 48-letni mieszkaniec Szczecina zjechał na lewy pas ruchu, gdzie doprowadził do zderzenia czołowego z Peugeotem, którym kierował 22-letni mieszkaniec powiatu międzychodzkiego.
1: Mówiła Justyna Rybczyńska z policji w Międzychodzie. 2 pasażerki i kierowca Peugeota zginęli na miejscu. Do szpitala trafiły wszystkie osoby z Mercedesa. Jego kierowca był nietrzeźwy.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
7: 5 minut po 10:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry, perfekt, niewiele Ci mogę dać na początek.

0: Bolero i Fancy w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii. 20 minut po 10 teraz na zegarze. Przenosimy się na Lubelszczyznę, ale nie do powiatu biłgorajskiego. To zostawiamy wiadomością. Troszeczkę się odrywamy od tego. Przenosimy się do powiatu lubartowskiego, dokładnie do miejscowości Serniki. Oczywiście przenosimy się w wyobraźni. Miejscowość, która niegdyś słynęła ze znakomitych serów i stąd też jej nazwa. I właśnie w miejscowości Serniki. Wprawdzie w tym roku już festiwal serników, konkurs serników odbył się już w czerwcu, ale dzisiaj 30 dzień czerwca i właśnie Międzynarodowy Dzień Sernika, więc tego sernika zapewne w Sernikach można spróbować podczas festiwalu, ale my dzisiaj spróbujemy upiec taki najwspanialszy, a może niekoniecznie upiec, a ukręcić, zamrozić, schłodzić, bo pogoda dzisiaj taka, że zdecydowanie przyda się coś na ochłodę. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Castorama. Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
1: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Słońce zaszło,
4: ale energia może zostać.
3: Dlatego myślę o magazynie energii.
4: Dobry kierunek.
3: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
4: Właśnie tak.
3: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
4: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do Twojego domu i firmy.
5: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

Dire Straits w Radio Plus. Na zegarze teraz 25 minut do 11. 30 dzień lipca, Międzynarodowy Dzień Sernika, a ja pytam, nie zapytam o to, czy z rodzynkami, czy bez. Trochę historii, jeśli chodzi o sernik, bo to jeden z najstarszych, nie powiem deserów, ale przysmaków na świecie, ponieważ jeszcze przed naszą erą mieszkańcy Samos na przykład raczyli się takim pikantnym sernikiem obrzędowym. Pojawiał się między innymi na weselach i na uroczystościach religijnych, a w 776 roku przed naszą erą trafił do diety sportowców przygotowujących się do igrzysk. W V wieku przed naszą erą grecki filozof i lekarz Eugenius napisał nawet książkę o sztuce wypieku tego ciasta. Jeśli chodzi o nasz polski sernik, no właśnie, nasz polski sernik to jaki? Bo on zajmuje pierwsze miejsce w rankingach najlepszych ciast serowych na świecie. Pytanie tylko, jaki ten sernik jest polski, bo przecież w Polsce tych serników mamy mnóstwo. I pytam o to, jakie serniki w waszym menu się pojawiają. Dlaczego, skąd, może jakąś historię mają i z czym wam się te serniki kojarzą? 691-141-141, SMS-owy numer dla was. Do oddania mam coś, co przyda się w taką pogodę jak dziś, jeśli wybieracie się na plażę. Ręcznik plażowy od Radia Plus. Voyage, voyage i Desirle teraz.

coraz lżejsze miała suknie. Lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, lato, lato, echże ty.

białe wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczy mi się na parę chwil.

0: Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej. Rozumiem, nie jesteś tym sam. Spójrz, rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
6: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. jantarseniorhome.pl.
7: Słońce zaszło,
8: ale energia może zostać.
7: Dlatego myślę o magazynie energii.
8: Dobry kierunek.
7: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
8: Właśnie tak.
7: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
8: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do twojego domu i firmy.
9: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
10: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

0: Uptown Girl i Billy Joel w Radiu Plus na koniec 10, 11 za 3 minuty, za chwilę wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama. Używane auto, ale bez znaków zapytania? To możliwe w super pewniak w grupie Polmotor. Tylko sprawdzone samochody z polskich salonów z pełną historią serwisową. Dokładnie wiesz, co kupujesz. Na stronie superpewniak.pl znajdziesz zdjęcia, wyposażenie i konkretne opisy. Na miejscu profesjonalna obsługa i realne wsparcie. Bo dobre auto to nie przypadek, to wybór. Wybierz auto w super pewniak Szczecin, ulica Szymborskiej 8. Kieruj się zaufaniem. Wybierz auto w grupie Polmotor. Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Na Lubelszczyźnie mogła eksplodować rosyjska rakieta. Byliśmy gotowi do jej zestrzelenia, mówi premier. W Lublinie trwa zespół koordynacyjny, a na miejscu jest nasz reporter. Za chwilę jego relacja. Minęła 11. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Byliśmy gotowi do zestrzelenia tej rakiety, jeśli kontynuowałaby swój lot, zapewnia polskie wojsko. Premier Donald Tusk zwołał zespół koordynacyjny po eksplozji w miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie. Uczestniczą w nim również szefowie służb i przedstawiciele wojska. Przed 4 rano do Polski leciał niezidentyfikowany obiekt. To najprawdopodobniej rosyjska rakieta. Generał dywizji, pilot Ireneusz Nowak, dowódca operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, powiedział, że w związku ze zmasowanym rosyjskim atakiem na Ukrainę wojskowe systemy obronne były gotowe tuż po północy.
2: Nasz myśliwiec F-16 i pilot tego myśliwca znalazł się dokładnie nad momentem, w miejscu upadku, kiedy ten pocisk uderzył w ziemię. Gdyby ta rakieta kontynuowała lot, podjęta byłaby decyzja na zestrzelenie tej rakiety.
1: Premier Donald Tusk dodał, że jest w stałym kontakcie z szefami służb, które nadal pracują na miejscu zdarzenia.
3: I pan premier, ja rozmawialiśmy także z prezydentem Nawrockim o tej sytuacji. Jak wiecie, w takich momentach najważniejsza jest pełna koordynacja, współpraca.
1: To była silna eksplozja na polu na Lubelszczyźnie, pozostawiła lej o średnicy 10 metrów. Wybuch było słychać na nagraniu z kamery monitoringu. To nagranie udostępnił portal biłgoraj.com.pl. Według ukraińskiego MSZ-u, które wydało oficjalny komunikat w tej sprawie, w okolicy Tarnawy Kolonii upadła i eksplodowała rosyjska rakieta CH-101. Rosjanie wystrzelili w nocy kilkadziesiąt takich pocisków w stronę terytorium Ukrainy. Wydarzenia na miejscu śledzi nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co się tam teraz dzieje?
4: Ten teren jest teraz bardzo pilnie strzeżony przez służby. Sam lej po uderzeniu i eksplozji wygrodzono w promieniu około 150 metrów. Funkcjonariusze cały czas przeszukują ten właśnie ogrodzony teren, by znaleźć ewentualne pozostałości obiektu, który wybuchł w tym miejscu. Najbliższe domy od pola, na którym doszło do tego upadku obiektu, znajdują się w odległości około 500 metrów. Ich mieszkańcy mówią, że nad ranem obudził ich głośny huk. Byli wtedy zdezorientowani, nie wiedzieli, co się dzieje. Przypomnę, obiekt, który eksplodował w tym miejscu, wleciał w polską przestrzeń powietrzną około 3:40, a 6 minut później zniknął z ekranów radarów. Wojsko natychmiast po jego zauważeniu wysłało myśliwiec F-16 do namierzenia i ewentualnego zestrzelenia go. To zadanie jednak się nie powiodło. Krótko później załoga wysłanego w to miejsce śmigłowca w polu zboża namierzyła lej o średnicy około 10 metrów. Z Tarnawy Kolonii, Mateusz Chłystun.
1: Dziękujemy za relację. Na miejscu cały czas pracują też terytorialsi.
5: Na tę chwilę koncentrujemy się na wsparciu prowadzonych działań oraz na zabezpieczeniu rejonu. Jednocześnie pozostajemy w pełnej gotowości do wydzielenia dodatkowych sił i środków, jeśli sytuacja będzie tego wymagała i zostaną postawione kolejne zadania.
1: Mówiła kapitan Marta Gaborek z 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Przypomnijmy, w nocy w czasie zmasowanego ataku na Ukrainę do polskiej przestrzeni powietrznej wleciała najprawdopodobniej rosyjska rakieta. Na polu w miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie doszło do eksplozji. Przed chwilą prokuratura poinformowała też, że strona ukraińska zaproponowała pomoc w dokładnej identyfikacji szczątków tego obiektu.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
6: 4 minuty po 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Sweet Harmony i Beloved na początek tej godziny.

Ace of Base w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii, 19 minut po 11 na zegarze. Międzynarodowy Dzień Sernika dzisiaj, a według legendy ciasto do Polski przywiózł Jan III Sobieski po zwycięstwie w bitwie pod Wiedniem. I stąd też sernik wiedeński. Wcześniej jednak były u nas już znane różnego rodzaju

0: ciasta z dodatkiem twarogu, ale ten sernik wiedeński bez spodu zachwycił nas, a mieszkańcy Krakowa na przykład szybko zaadaptowali przepis, tworząc sernik krakowski, taki z charakterystyczną kratką, ciężki, z rodzynkami lub bez, potężne zmielonego tłustego twarogu. Kaszubi zaś na przykład dodali do sernika tłuczone ziemniaki, dzięki czemu ciasto jest delikatne i wilgotne, a tych serników w Polsce jest mnóstwo, nie ma takiego jednego. Pamiętam, w moim domu piekło się sernik królewski również, czyli taki z czekoladową kruszonką, jakby z ciasta tego samego na górze i na dole, z kakao. Był też sernik z rosą, był sernik z brzoskwinami u cioci na imieninach. Było tych serników mnóstwo. A ostatnio w Polsce prym wiedzie sernik baskijski, czyli z kraju Basków z północnej Hiszpanii. Taki, który jest bardzo mocno przypalony na zewnątrz, a w środku płynący, tłusty, aksamitny. A pytam dziś o wasze ulubione serniki i dlaczego to właśnie te. Być może kojarzy się z tymi sernikiem konkretnym wam jakaś historia. No i przecież jeszcze serniki na zimno. W taką pogodę jak dzisiaj. 691 141 141 SMS-owy numer dla was. Na wiadomości czekam jeszcze około 5 minut, a później dzwonię. A do oddania mam ręcznik plażowy Radia Plus. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Słońce zaszło,
1: ale energia może zostać.
2: Dlatego myślę o magazynie energii.
1: Dobry kierunek.
2: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
1: Właśnie tak.
2: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
1: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do twojego domu i firmy.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Mega Paka 14,99 za kilogram. Oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. Do tego napój gazowany Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Reklama.

0: nie ma dzikich plaż. Irena Santor, Lato z nutą nostalgii w Radiu Plus na zegarze 27 minut do 12. Dzisiaj dzień sernika między innymi. I o ten sernik pytam. Stanisława napisała, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Napisałaś, Stanisławo, tak, że u ciebie od niedawna króluje sernik gotowany o smaku chałubowym, uwielbiany przez wszystkich domowników i niesamowity smak, który poprawia samopoczucie. Opowiadaj o tym serniku gotowanym. Czy to jest na takiej samej zasadzie jak na przykład babka gotowana?
1: Tak. Powiem tak, to się tak stworzyło przez przypadek i to taki mój był wymysł, bo lubimy w domu chałwę. Mm-hmm. Koleżanka któregoś razu przyniosła sernik na spróbowanie, no i powiedziała, że to jest twaróg gotowany. Oczywiście ja ją źle zrozumiałam i wystukałam sobie twaróg gotowany, wyszły mi serniki gotowane. Mm-hmm. Oczywiście u niej w przepisie to chodziło o to, że ona z mleka gotuje i robi ser, tak? I aha, później robi na zimno sernik. Ale że mi wyskoczyły serniki gotowane, więc sobie stwierdziłam, że jak dodam chałwę, nasz ulubiony taką przekąskę, no to stworzę nowy sernik. I oczywiście szukałam różne przepisy, no ale ogólna podstawa to jest do gotowanego twarogu, tak? Czyli gotowany sernik. Ja dodaję ulubione swoje produkty, czyli chałwę, na spodzie takim ciasteczkowym z polewą chałwową. I to po prostu wychodzi coś cudownego. Zrobiłam to, no tak gdzieś z 2 lata temu pierwszy raz. Praktycznie 2-3 razy w roku muszę zrobić taki sernik, bo każdy się w domu domaga.
0: A czy dzisiaj z okazji święta sernika taki pojawi się może?
1: Powiem szczerze, że jak się dowiedziałam, że dzisiaj jest dzień sernika, to taka myśl przyszła mi do głowy. Gdyby to tylko nie było tak ciepło.
0: Tak gorąco, no właśnie. Jakby co, to ja się wpraszam, więc chętnie bym takiego sernika spróbowała. Kawa do tego i dzień od razu zaczyna się piękniejszy, prawda?
1: Oczywiście, oczywiście. Powiem tak, jeżeli kiedykolwiek Radio Plus dotrze do Ustki, to tylko dajcie znać, nie ma sprawy. Od razu was częstuję ten sernik.
0: Mamy cię za słowo, a dla ciebie mam prezent, który w Ustce na pewno się przyda na plaży, bo to ręcznik plażowy od Radia Plus. A jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena jest twoja.
1: Dziękuję ślicznie. No pozdrawiam oczywiście wszystkich słuchaczy, wszystkich kuracjuszy, wczasowiczów w miejscach, gdzie wypoczywają. No i oczywiście mojego Wiesława.
0: Do tych pozdrowień się dołączam. Wszystkiego dobrego. No i smacznego serniczka. Do usłyszenia.
1: Nawzajem. Do widzenia.
0: Volare i Gypsy Kings teraz w Radiu Plus.

0: Bohemian Rhapsody i Queen, lato z nutą nostalgii w Radiu Plus. 15 minut pozostało do 12, a ja przypominam, że to już przedostatni dzień naszej zabawy Szlak Tajemniczych Podziemi Dolnego Śląska w Radiu Plus. Na radioplus.pl jest specjalny formularz. Proszę tam kliknąć, napisać, dlaczego chcecie zwiedzić Szlak Tajemniczych Podziemi Dolnego Śląska i kogo zabierzecie na weekend do Zamku Książ, do hotelu Zamku Książ, znajdującego się tuż przy dziedzińcu Zamku Książ właśnie. I to jest konkurs w ramach naszego patronatu nad konkursem Szlak Tajemniczych Podziemi Dolnego Śląska, zdobywcy Szlaku Tajemniczych Podziemi. Zachęcam do odwiedzenia obu stron internetowych naszej i także Szlaku Tajemniczych Podziemi, żeby trochę się więcej na ten temat dowiedzieć, bo dzisiaj po 14 Janek Pasterski będzie wybierał wśród zgłoszeń, które do nas napłynęły, kogoś, kto będzie na te 5 pytań o szlakach musiał odpowiedzieć, tak lub nie. Szczegóły radioplus.pl. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
3: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Słońce zaszło,
5: ale energia może zostać.
4: Dlatego myślę o magazynie energii.
5: Dobry kierunek.
4: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
5: Właśnie tak.
4: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
5: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do Twojego domu i firmy.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A banany luzem? Cena przed obniżką 6,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Służby wciąż pracują na miejscu. Za chwilę relacja naszego reportera po uderzeniu rosyjskiej rakiety na Lubelszczyźnie. Przybywa ofiar na Ukrainie w nocy. Rosjanie przeprowadzili zmasowane ataki. Powiemy też o mężczyźnie z Pleszewa, który chciał podpalić strażaków. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Minęło południe, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Teren wokół miejsca, w którym uderzyła rosyjska rakieta, ogrodzono w promieniu około 200 metrów, a okoliczne pola przeczesują służby. Tak wygląda sytuacja w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie. Dziś nad ranem w pole uderzył tam prawdopodobnie rosyjski pocisk CH-101. Na miejscu jest nasz reporter Mateusz Chłystun.
2: Miejsce upadku pocisku znajduje się na niewielkim wzgórzu otoczonym pagórkami, na którym rośnie zboże i rzepak. Gdyby nie dzisiejszy incydent, rolnicy pewnie przystąpiliby do koszenia tych upraw, tak jak na okolicznych polach. Przy leju po wybuchu stoi kilkanaście samochodów, w tym wóz strażacki i liczne radiowozy. Co chwilę podchodzą tu też zaniepokojeni mieszkańcy pobliskich wsi.
3: Ja na wszelki wypadek mam grube mury, 60 cm, aby żaluzje porobić w oknie na tego Putina. Za tymi pojazdami jest pszenica, a dalej jest samochód strażacki i wojskowy. To o tą pszenicę chodzi.
2: Powiedział mi przed chwilą pan Henryk. Z Tarnawy Kolonii Mateusz Chłystun.
1: Tymczasem mieszkańcy Lubelszczyzny zastanawiają się, dlaczego w nocy usłyszeli syreny, ale nie dostali alertu RCB z informacją, co dokładnie się stało. Alarm był za krótki, tak tłumaczy się wiceminister cyfryzacji. Dariusz Standerski powiedział, że SMS-y z alertem RCB nie zostały wysłane, ponieważ system nie zdążył ich przetworzyć, zanim alarm odwołano, a aplikacja mObywatel nie ma takiej funkcji.
4: W tym konkretnym przypadku powiadomienie w aplikacji mObywatel nie byłoby na tyle skuteczne, ponieważ ważne jest to, żeby w czasie tego zagrożenia udzielić informacji.
1: Zdaniem Dariusza Standerskiego alerty SMS-owe są skuteczniejsze od tych w aplikacji na smartfonie, bo są niezależne od połączenia z internetem. Jak dodaje, pierwszym etapem informowania mieszkańców w takiej sytuacji są syreny alarmowe.
4: Jeżeli biją w sposób ciągły, to mamy ogłoszenie zagrożenia, a w momencie odwołania zagrożenia, czyli przerywany ten sygnał, to też powinniśmy wszyscy wiedzieć i to też jest dla nas wszystkich nauka, że syreny biją nie tylko na ostrzeżenie, ale również później na odwołanie tego zagrożenia.
1: Premier i szefowie MON oraz MSWiA uczestniczyli w Lublinie w zespole koordynacyjnym z szefami innych służb. Teraz premier jest już na miejscu eksplozji w Tarnawie, Kolonii. Tymczasem na Ukrainie wzrosła liczba ofiar po zmasowanym ostrzale Rosjan. Wiadomo o co najmniej 13 osobach, które zginęły w Krzywym Rogu. Cały czas trwa akcja ratunkowa. Jutro w tym mieście będzie dzień żałoby.
5: To budynek, gdzie bardzo dzietna rodzina z 9 człowiek.
1: W tym domu mieszkała duża 9-osobowa rodzina. Tam prawie wszyscy zginęli. W budynku już nie ma. Jeszcze wczoraj dzieci biegały i śmiały się radośnie. Dziś nikogo już nie ma. To straszne. Na początku nie wiedzieliśmy, co się stało. Okazało się, że to zaraz obok nas.
5: Na pewno desu nas.
1: Akcja ratunkowa trwa także we Lwowie. Tam ranne zostały 34 osoby, a dwie uważa się za zaginione.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dramatyczne sceny w miejscowości Dobra Nadzieja pod Pleszewem w Wielkopolsce. 62-letni mężczyzna zabarykadował się w mieszkaniu i rzucał w strażaków koktajlami Mołotowa.
6: Mężczyzna wyrzucił z okna w ich kierunku hełm, który się palił, oraz tak zwane koktajle Mołotowa. Z domu wydobywał się dym. Mężczyzna nie chciał opuścić mieszkania. O zdarzeniu zostali powiadomieni policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie, zespół negocjacyjny z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz samodzielny pododdział kontrterrorystyczny Policji z Poznania i z Łodzi.
1: Mówiła Monika Kołaska z Policji w Pleszewie. Funkcjonariusze dopiero po kilku godzinach siłą weszli do mieszkania. Nikomu nic się nie stało, ale mężczyzna odpowie za napaść na funkcjonariusza publicznego.
7: Wiadomości ze Szczecina. Małgorzata Tobiasz, serwis Zaczynamy od przypomnienia o zmianach w ciągu ulicy Emilii Plater. Na odcinku między Miedzianą a Firlika w kierunku Stoczni Szczecińskiej ulica będzie zamknięta dla ruchu samochodowego dziś i jutro. Autobusy linii 53 i 67 jadą po częściowo zmienionej trasie od przystanku Strzanieckiej do przystanku Stocznia Szczecińska ulicą Strzanieckiej i 1 Maja, czyli trasą linii 60. Wyłączone z obsługi pasażerskiej są przystanki Plac Matki Teresy Kalkuty i Emilii Plater. Zmieniamy temat. Lądowisko przy szpitalnym oddziale ratunkowym w Zdunowie zostanie zmodernizowane. To dzięki dofinansowaniu z Funduszu Medycznego. W ramach inwestycji zmodernizowana zostanie płyta lądowiska oraz systemy oznakowania, oświetlenia i odwodnienia. Zainstalowane zostaną nowe siatki zabezpieczające, zbudowane dodatkowe zejście ewakuacyjne, nowe systemy przeciwpożarowe, odwodnienia i monitoringu. Szpital kupi też nowe wyposażenie przeciwpożarowe i ratownicze. Całkowita wartość zadania została oszacowana na kwotę ponad 4 milionów złotych. Ciepło, cieplutko, może nawet za bardzo. Słońca na niebie nie brakuje, temperatura rośnie. Chmury się dziś nie zjawią, więc ochrony z ich strony nie będzie. Mamy ten upragniony upał. Temperatura wynosi 29 stopni, wiatr wieje słabo. Ciśnienie w Szczecinie 1015 hektopaskali.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
8: Marek Sierocki na miejscu, dzień dobry.
9: Jan Pasterski również, witamy serdecznie. Zaczynamy naszą przebojową pocztę. W połowie lat 70. ubiegłego wieku niezwykłym powodzeniem w całej Europie cieszyła się ta piosenka. To Tornero zespołu Isanto California.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Zaglądamy w nasz muzyczny kalendarz. 30 lipca 1994 roku zmarł Ryszard Riddle, który na świat przyszedł we wrześniu, dokładnie 7 września 1956 roku. Niestety odszedł dość młodo, bo...

wciąż cieszący się powodzeniem. W tym roku ukazała się zupełnie nowa płyta zespołu Jam, gdzie właśnie śpiewa Sebastian, syn niezapomnianego Ryszarda. My wspominamy utwór, który Ryszard nagrał z grupą Jam. To piosenka Whiskey.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to z kartą Moje Intermarché. Kawa mielona Prima Finezja 500 gramów 23,99. A od piątku masło ekstra z Mlecznej Drogi złoty 99, kupując 3.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
7: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.

0: Doskonale. Kupujemy.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
1: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Reklama.

0: Take On Me i norweskie trio Aha. Zaglądamy na półkę z naszymi płytami. Czy wyjmiesz krążek z największymi przebojami Gina T?
1: No pewnie, że tak.
0: Dokładnie tak. Gina T to artystka, która święciła triumfy w dyskotekach podczas dekady lat 80. ubiegłego wieku. Jej utwory no bardzo się podobały, szczególnie w tej części Europy, w Polsce, w Czechosłowacji, w Niemczech. Tam królowały takie piosenki jak chociażby Tokyo by Night. To był utwór, który no, zdobył sporą popularność. W mailach do nas Państwo proszą o takie nieco zapomniane utwory z lat 80. ubiegłego wieku. No i w jednym z nich była prośba o to, abyśmy zagrali Gina T i piosenkę Tokyo by Night.
1: Czyli co, do Japonii się przenosimy teraz?
0: No ja tak tego typu utwory już dziś, bo przypomnę, że od poniedziałku do czwartku na antenie Radia Plus o godzinie 20:00 Lato z nutą nostalgii, czyli przeboje zmiksowane non-stop. Zapraszamy, a już teraz Gina T i Tokyo by Night.

0: No i takie przeboje lubimy, zwłaszcza w wakacje. Pozdrawiamy tych wszystkich, którzy akurat nad morzem i pogoda, jaka piękna się trafiła, takie okienko pogodowe nad polskim morzem złapać, jakie będzie teraz w najbliższych dniach, to jak wygrać los na loterii.
1: To był Christian on the Beach, kołysząco wakacyjnie, tytułowa piosenka z jego 8. studyjnego albumu, który ukazał się na wiosnę w roku 86. Fantastyczna płyta, świetne utwory. Nie ukrywam, że kiedy nadchodzą wakacje, to sięgam na półkę z płytami, wyciągam ten album i lubię, bardzo lubię do niego wracać. Niesamowite wrażenie wciąż robi ta płyta, pomimo upływu lat. No to teraz zespół Kombi.
0: Słodkiego, miłego życia, czyli tak mentalnie cały czas na urlopie pozostajemy.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
6: Od czwartku w Kauflandzie karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A puszysty serek twarogowy Almette 3,24 za opakowanie przy zakupie.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
2: Znowu miałam rację.
3: W czym?
2: We wszystkim.
3: Akurat.
2: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
3: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
2: A nie są?
4: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
5: Reklama.

0: był Robert Miles i utwór One and One. Utwór, który Robert Miles przekazał Edycie Górniak. No, po prostu producenci kupili ten utwór z tak zwanego publishingu. No i Edyta Górniak miała określony czas, kiedy mogła nagrać i wykorzystać tę piosenkę i wydać ją przede wszystkim. Zwlekała nie tylko ona, producenci, wytwórnia, i w końcu Robert Miles lekko się zdenerwował i nagrał swoją wersję. No i ten utwór w jego wykonaniu stał się wielkim europejskim hitem i z przyjemnością do niego wciąż wracamy.
1: Podobnie jak z przyjemnością wracamy do artysty, który dzisiaj obchodzi swoje urodziny. Cudowny, wspaniały, urodził się w Kanadzie, ale swoją karierę muzyczną zrobił w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku, a chodzi o Polankę.
0: Na świat przyszedł 30 lipca 1941 roku w Ottawie, tak jak wspominałeś, w Kanadzie. Jego rodzina pochodzi z Sycylii, z Włoch. No i rzeczywiście ten talent muzyczny został odkryty bardzo, bardzo wcześnie, bo jako jeszcze nastolatek Polanka zaistniał na światowej scenie muzycznej dzięki piosence Diana. To też świetny kompozytor, autor tekstów, między innymi autor tekstu do utworu My Way, i podarował ten tekst specjalnie Frankowi Sinatrze. Kończymy dzisiejsze wydanie naszej przebojowej poczty, zapraszając dziś na godzinę 20:00 Lato z nutą nostalgii, czyli przeboje wakacyjne zmiksowane non-stop od 20:00 do 22:00, a teraz już Polanka.
1: Put your head on my shoulder.
0: Dokładnie tak. Do usłyszenia.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta. Reklama.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
4: Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: Lipiec w salonach Toyota Kozłowski to czas wielkich okazji. Wybierz design bez kompromisów. Zyskaj do 30 tysięcy złotych korzyści na nową Toyotę CHR Plug-in lub do 40 tysięcy na przestronną Toyotę ProAce City Verso. Skorzystaj z promocyjnego finansowania. Dodatkowo odbierz voucher na akcesoria o wartości 1000 zł. Oferta trwa do końca lipca lub do wyczerpania oferty. Odwiedź salon Toyota Kozłowski w Szczecinie lub Nowogardzie. Umów jazdę próbną. Twoja Toyota już na ciebie czeka.
7: Mamo! Kurczy mi się brzuszek z głodu.
8: To ruszamy po kurcze do Delikatesów Centrum.
9: Do soboty filet z piersi kurczaka kilogram 19,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 24,99. A do środy arbuz złoty 79 kilo z Delikartą. Limit 10 kilo. Cena przed obniżką 3,99. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
0: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Polska współpracuje z sojusznikami, mówi premier po tym, jak na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta. F-16 miał polecenie przechwycenia obiektu, zapewnia wojsko. Powiemy też o letniej szkole błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie. Minęła 13. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na razie wszystko wskazuje na to, że polską przestrzeń powietrzną naruszył rosyjski pocisk CH-101. Tak mówi premier Donald Tusk. Szef rządu z ministrem obrony i szefem MSWiA są na miejscu, gdzie pocisk uderzył w ziemię w pobliżu miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie. Byliśmy gotowi do zestrzelenia tej rakiety w przypadku, gdyby kontynuowała swój lot, dodaje Donald Tusk.
2: Zdecydowana większość śladów, w tym odnaleziono elementy, wskazują na rosyjską rakietę CH-101. To jest pocisk manewrujący. Wielkość leja krateru 10 metrów mniej więcej średnicy, do 5 metrów nawet więcej głębokości, pokazują, że to była poważna bardzo sprawa.
1: Jak powiedział wcześniej dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych generał Ireneusz Nowak, jeden z myśliwców F-16 dostał polecenie przechwycenia tego obiektu. Był na miejscu, kiedy pocisk uderzył w ziemię.
3: Bombowce rosyjskie wystrzeliły około 20 do 22 rakiet CH-101. Przygotowując się do odparcia tego ataku, parę myśliwców F-16 z 32 bazy lotnictwa taktycznego w Łasku, która znajdowała się w 15-minutowej gotowości do startu, podnieśliśmy również do takiej samej gotowości parę samolotów MiG-29 z bazy w Malborku.
1: Generał Nowak dodał, że w stanie gotowości były również systemy naziemne, m.in. Patrioty.
3: Włącznie z zestawami sojuszniczymi, a więc tym zestawem z Królestwa Niderlandów na Patriotach, który broni nam rejon Rzeszowa.
1: Polskie władze są w kontakcie z europejskimi przywódcami w sprawie naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. W badania chcą też zaangażować się Amerykanie, a pomoc w oględzinach miejsca eksplozji w Tarnawie Kolonii zaoferowali również Ukraińcy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Chcą odwołać prezydenta Warszawy. Rozpoczęła się zbiórka podpisów w sprawie referendum.
4: Wymieniamy aż 11 takich merytorycznych, poważnych zarzutów. Grupujemy je w 4 kategorie. Partyjniactwo, mamy bezład. Miasto bez wizji, miasto bez gospodarza.
1: Mówił Maciej Wilk, inicjator stołecznej operacji referendalnej. Organizatorzy zarzucają władzom stolicy m.in. brak kontroli nad miejskimi spółkami czy odpowiedzialność za aferę w Szpitalu Południowym. Aby zwołać referendum, potrzebne są podpisy 10% warszawskich wyborców, to ponad 130 tysięcy osób.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Warsztaty teatralne, muzyczne i dziennikarskie. W Warszawie trwa 6. edycja letniej szkoły błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. O tym, co najbardziej przyciąga zainteresowanych, mówi Paweł Kęska z Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki.
5: To raz tu wejdzie, to nie wychodzi nigdy. Ludzie tu przyjeżdżają, bo czują się... Kiedyś po mszach z ojczyzny wychodzili bez lęku, czuli się wolni. To się nie zmieniło. Oni się czują wolni, czują się przyjęci, nie boją się współczesności, wyzwań, przyszłości, matur, różnych rzeczy.
1: W wydarzeniu bierze udział 45 osób z całej Polski, to uczniowie i nauczyciele ze szkół średnich. Letnia szkoła błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki potrwa do 2 sierpnia.
6: Wiadomości ze Szczecina. Małgorzata Tobiasz nie zatrzymał się do kontroli i podjął próbę ucieczki. Policjanci szczecińskiej drogówki prowadzili działania związane z kontrolą trzeźwości. Jeden z kierowców, pomimo wyraźnych sygnałów do zatrzymania, zignorował polecenia funkcjonariuszy i podjął próbę ucieczki. Patrol ruszył w pościg i po chwili zatrzymał mężczyznę. Okazało się, że kierowca był nietrzeźwy. Miał prawie promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Funkcjonariusze zatrzymali jego prawo jazdy, a mężczyzna odpowie za swoje zachowanie przed sądem. Zmieniamy temat. Kino na plaży? A czemu nie? Na takie atrakcje zaprasza powiat policki.
7: Powiat policki zaprasza na bezpłatne kino pod chmurką. Już w sierpniu mieszkańcy wszystkich gmin będą mogli spotkać się na seansach pod gwiazdami w ramach 2. edycji letniego kina plenerowego Wakacje z powiatem polickim. Wielki ekran zawita w różne zakątki powiatu, od plaży przez nabrzeże po lokalne miejsca spotkań mieszkańców.
6: Pierwszy pokaz 1 sierpnia w Grzebnicy, a zapraszała Sylwia Turkiewicz, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Policach. A my sprawdzamy, co dzisiaj przyniesie nam pogoda. żar się z nieba leje i nie ma się co dziwić, bo na niebie rządzi słońce, jest to samotnione, chmur brakuje, więc nasza gwiazda prezentuje się w całej okazałości. A to jeszcze nie koniec. Temperatura wynosi 31 stopni, wiatr wieje słabo z kierunków południowych, ciśnienie 1014 hektopaskali.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: No i przebojowo zaczynamy tę godzinę prawie 6 minut po 13. Duecik Jennifer Warnes, Bill Medley. Teraz w Radio Plus The Time of My Life. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: o miłości, jak żeby inaczej, najwięcej piosenek jest właśnie o miłości. Tutaj szczęśliwej chyba na to wygląda, Culture Club i Karma Cameron. No, ja myślę, że też ta propozycja, którą dzisiaj dla Was mam, również pewnie przypadnie do gustu parom, chociaż no niekoniecznie, ale myślę, że dla zakochanych będzie to coś, ponieważ zabawa Szlak Tajemniczych Podziemi w Radio Plus trwa w najlepsze już po godzinie 14. Kolejna osoba będzie miała szansę wzięcia udziału w naszym quizie, w którym będę zadawał 5 pytań właśnie dotyczących Szlaku Tajemniczych Podziemi na Dolnym Śląsku. 3 sekundy na odpowiedź taki quiz. Zobaczymy, ile punktów dzisiaj uda się komuś zdobyć, bo już jutro finał u Agnieszki Murawskiej i jutro właśnie komuś uda się zdobyć weekend i pobyt w Zamku Książ. Takie rzeczy będą się działy. Żeby wejść do zabawy, należy zajrzeć na Radio Plus, na naszą stronę internetową, odpowiedzieć na proste pytanie, dlaczego chcielibyście zwiedzić Szlak Tajemniczych Podziemi Dolnego Śląska i kogo właśnie planujecie zabrać ze sobą na weekend do Zamku Książ. Niezależnie od wygrania głównej nagrody, dzisiaj na 100% do kogoś trafi pakiet wejściówek do atrakcji, a te atrakcje to m.in. podziemia Zamku Książ, kopalnia uranu w Kletnie, sztolnie walimskie, słynny kompleks Riza, a także zestaw naszych gadżetów. No, wydaje mi się, że chyba warto spróbować. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewia, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit. Różne smaki. Jedynie złoty 99.
2: Doskonale. Kupujemy.
4: Sposób na Twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
6: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
7: D plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Porówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 19,99.
8: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być Twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla Ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
5: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
9: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
10: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
11: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie 2. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama.

czwartek, popołudnie, końcóweczka lipca, jutro ostatni dzień tego miesiąca i będziemy wchodzili w drugą fazę wakacji sierpniową już od tego weekendu, od tej soboty. Miejmy nadzieję, że trochę mniej deszczową, że ta pogoda nam bardziej nad morzem na przykład dopisze. Ale a propos dzisiejszego dnia, 30 dzień lipca, to mamy Międzynarodowy Dzień Przyjaźni i do tego jeszcze Dzień Sernika, jakoś to się ładnie łączy, taka przyjaźń człowieka i sernika. A? Brzmi może trochę pompatycznie, ale jakże słodko.

0: Reklama.
1: Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
7: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
6: Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda mineralna na Łęczowianka 1,5 litra, kup zgrzewkę, druga gratis. Kaufland.
8: Inaczej futryna na 10 liter.
9: Ościeżnica.
8: A teraz na 3. Tam są drzwi.
10: Vox, tam są drzwi.
11: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
12: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
13: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Come on, Savato Shorts, a w Radiu Plus już o 14:00 wiadomości.
1: Reklama.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To grill hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwupaku. A pomidor kilogram, jedynie 3,49 z kartą moje Intermarché.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Castorama!
9: Teoria
7: i praktyka.
9: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
7: Trawnik, kwiaty?
9: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
10: Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
12: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 30 lipca do 1 sierpnia aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
13: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.
15: Nasz

0: Radio Plus Szczecin.
1: Ukraiński prokurator pomoże w badaniu pocisku, który spadł na Lubelszczyźnie. Nawoływał do zabijania policjantów, są zarzuty dla mężczyzny z Bydgoszczy. Powiemy też o wyjątkowych zabytkach z kościoła świętej Katarzyny w Wieniawie, niedaleko Radomia. Minęła 14. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Pomoc z Ukrainy dla polskich śledczych w badaniu pocisku, który spadł na Lubelszczyźnie, pomoże ukraiński prokurator. Jest już w drodze do Tarnawy, Kolonii. Najprawdopodobniej rosyjska rakieta spadła tam w czasie zmasowanego ataku lotnictwa Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Na miejscu teren przeczesują Wojska Obrony Terytorialnej. Jest tam też nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, jak te działania wyglądają z bliska?
2: Nad polną drogą prowadzącą do miejsca wybuchu unoszą się jeszcze tumany kurzu, które wznieciły wojskowe ciężarówki zmierzające na miejsce. Przywiozły tu żołnierzy WOT-u, którzy będą teraz przeszukiwać łany zboża i rzepaku, tuż obok których nad ranem spadła rosyjska rakieta. Śledczy zabezpieczyli sporo jej fragmentów.
3: W kraterze trwa zabezpieczanie substancji chemicznych, które będą następnie poddawane specjalistycznym badaniom. Chodzi o przede wszystkim obecność materiałów wybuchowych, a także również pewnych specyficznych substancji, które występują w określonego rodzaju ładunkach wybuchowych. To już są kwestie specjalistyczne.
2: Mówił prokurator okręgowy z Lublina Grzegorz Tusiewicz. Działania śledczych na miejscu będą trwały na pewno do końca dzisiejszego dnia, a jeśli będzie taka konieczność, zostaną wznowione jutro. Z Tarnawy, Kolonii, Mateusz Chłystun.
1: Tymczasem, jak zapewnia premier, polskie władze są w kontakcie z europejskimi przywódcami w sprawie naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Mówi Donald Tusk.
4: Będziemy korzystali z pomocy ich ekspertów, a my będziemy badali właśnie wszystkie elementy reakcji państwa, tak żeby każdego dnia, każdego tygodnia, każdego miesiąca nasze reakcje były doskonalsze. Ta wojna jest pełna niespodzianek i musimy się bardzo szybko uczyć nowych sytuacji. Na razie z meldunków, szczególnie wojskowych, wynika, że wszystko zadziałało tak, jak powinno.
1: A jak dodał minister obrony, w badanie tego, co zdarzyło się na Lubelszczyźnie, chcą zaangażować się też Amerykanie. Na miejscu pracuje teraz około 100 funkcjonariuszy różnych służb.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nawoływał do zabójstwa policjantów i ich rodzin. Złapano go kilka godzin później. 54-latek z Bydgoszczy usłyszał już zarzuty. O szczegółach Dawid Olszewski.
5: Wpis w internecie wykryli funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Mężczyzna korzystał z konta założonego na fałszywe dane. Został zatrzymany i usłyszał zarzuty.
6: Popełnienie przestępstwa jest to czyn polegający na opublikowaniu pisu, który zawierał publiczne wezwanie do zabijania funkcjonariuszy policji i członków ich rodzin.
5: Mówi Agnieszka Adamska-Okońska z prokuratury okręgowej w Bydgoszczy. Krótko po opublikowaniu wpisu mężczyzna trafił w ręce funkcjonariuszy.
6: Przeprowadzono przeszukanie, w trakcie którego zabezpieczono 3 telefony komórkowe oraz modem z kartą SIM.
5: 54-latek został objęty policyjnym dozorem.
1: Dodajmy, że był już wcześniej karany za podobne przestępstwo. Teraz grozi mu do 3 lat więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Po wielu latach zakończyły się prace konserwatorskie w kościele świętej Katarzyny w Wieniawie, niedaleko Radomia. Odnowiono ołtarz główny, dwa boczne oraz ambonę.
7: Te prace zaczęły się 7-8 lat temu od słynnego poliptyku wieniawskiego. Potem ołtarz główny, który wywołał bardzo, bardzo pozytywne reakcje wiernych, kiedy zobaczyli jego pierwotną kolorystykę, bo był mocno przemalowany.
1: Mówił diecezjalny konserwator zabytków ksiądz Michał Krawczyk. Poliptyk wieniawski w kaplicy świętego Stanisława jest jednym z najcenniejszych zabytków regionu Radomskiego oraz wybitnym dziełem sztuki renesansu. Dzieło przedstawia sceny z życia świętego Stanisława i malowidła z Męką Pańską.
8: Wiadomości ze Szczecina. Małgorzata Tobiasz, od poniedziałku 3 sierpnia zaczną obowiązywać kolejne zmiany w organizacji ruchu na przebudowywanym skrzyżowaniu ulic Andersena i Miodowej. Zmiany obejmować będą wprowadzenie ruchu wahadłowego na ulicy Miodowej na wysokości skrzyżowania z ulicą Andersena oraz zamknięcie wlotu w ulicy Andersena z ulicy Miodowej. Objazd do ulicy Andersena zalecany jest od strony ulic Podburzańskiej i Szczecińskiej. Zgodnie z deklaracjami wykonawcy, zmiany w organizacji ruchu będą obowiązywać od 3 sierpnia od godziny 9. Ruch na skrzyżowaniu zostanie przywrócony w dniu 7 sierpnia po godzinie 16. Zmieniamy temat. Klub siatkarski Chemik Police ma już skompletowaną drużynę. Jako ostatnia dołączyła Lilianna Wójcik, która gra na pozycji przyjmującej, jest młodzieżową reprezentantką Polski i do połowy lipca uczestniczyła w Mistrzostwach Europy do lat 22, a w poprzednim sezonie grała dla pierwszoligowej Legionowi Legionowo. O miejsce w składzie Chemika na przyjęciu będzie walczyć z Natalią Mędrzyk, Julią Orzoł i Wiktorią Przybyło. Tym samym w składzie Chemiczek jest już 14 zawodniczek. Słońce w pełni, nic go nie zasłania i to się nie zmieni, bo chmury się dziś nie zjawią. Planując wyjście z domu, zabierzcie ze sobą butelkę wody, wybierajcie raczej zacienioną stronę ulicy i uważajcie na słońce. Temperatura wynosi 33 stopnie, wiatr wieje słabo, ciśnienie w Szczecinie 1014 hektopaskali.
0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
9: Weekend w Zamku Książ, tak, to jest możliwe. Dla dwóch osób. Jutro ktoś taką nagrodę dostanie, ale żeby taką nagrodę dostać, to trzeba wejść do naszej zabawy. Radio Plus. W związku z tym więcej szczegółów o tym, co, jak i kiedy. No, powiem tylko, że za chwilę. Już za moment. Tymczasem w Radio Plus Bryan Adams czaruje swoim cudownym głosem. Heaven.

George Harrison, Got My Mind Set on You. No, ładnie nam zagrał na kilka minut przed tym, co się za chwilę wydarzy, no bo ja za chwilę będę do kogoś telefonował po to, żeby tej osobie dać szansę wzięcia udziału w naszej zabawie. Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus. Zabawa, nad którą

0: Mamy patronat. A do wygrania weekend w Zamku Książ. Brzmi dobrze. Jutro finał, jutro ktoś na pewno taką nagrodę dostanie, ale żeby tak się wydarzyło, trzeba wejść do gry. Do gry wchodzi się bardzo prosto, zaglądając na stronę Radia Plus internetową i tam odpowiadamy na pytanie, dlaczego chcecie zwiedzić szlak tajemniczych podziemi Dolnego Śląska i kogo zabralibyście ze sobą właśnie na weekend do Zamku Książ. Jest jeszcze parę minut, a za chwilę będzie, no właśnie, cała gra, która polega na odpowiedzeniu na 5 pytań, 3 sekundy na odpowiedź. Zobaczymy. Tematyka oczywiście dotyczy tajemniczych podziemi Dolnego Śląska. Za chwilę się przekonamy, komu się uda, ile punktów zdobędzie. Ale gwarantowana rzecz to gadżety od Radia Plus, niezależnie od dzisiejszego wyniku, a do tego też pakiet wejściówek właśnie do atrakcji na szlaku tajemniczych podziemi, czyli mamy tam podziemia Zamku Książ, kopalnie uranu w Kletnie, a także sztolnie walimskie, w ramach których będzie można zwiedzić słynny kompleks Rize. To zapraszamy i za chwilę przekonamy się, jak komuś pójdzie.
1: Reklama.
2: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
3: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej. Rozumiem, nie jesteś tym sama. Spójrz, rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
6: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. jantarseniorhome.pl.
7: Hej, musisz się tak na nie gapić.
8: No oderwać wzroku nie mogę.
7: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
8: Ale są takie atrakcyjne.
9: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
1: Reklama.

0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
1: Wszystko się zgadza, na szlak zaglądamy, a zagląda razem z nami Marta, do której się właśnie dodzwoniłem. Marto, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło. Walczysz właśnie za chwilę o główną nagrodę, czyli weekend w Zamku Książ. Jutro będzie finał. Zobaczymy, jak za chwilę pójdzie ci w naszym teście wiedzy dotyczącym właśnie tajemniczych podziemi Dolnego Śląska. Natomiast to, co jest pewne już teraz, to pakiet wejściówek do atrakcji na szlaku tajemniczych podziemi, czyli podziemia Zamku Książ, kopalnia uranu w Kletnie, sztolnie walimskie, kompleks Rize. To wszystko między innymi jest już w tym momencie twoje. Do tego jeszcze zestaw gadżetów od Radia Plus. To już masz na 100%. Zobaczymy, ile punktów uda ci się zdobyć w naszym quizie. Za chwilę będę czytał kolejno 5 różnych pytań. Te pytania mają tylko i wyłącznie odpowiedź w wariancie albo tak, albo nie. 3 sekundy na odpowiedź. Za chwilę odpalimy zegar. Ja teraz testowo zademonstruję ci, jak to brzmi. 3 sekundy, po których nastąpi gong. Wtedy już odpowiedzi uznać nie mogę, a brzmi to tak. Tak. No i tutaj już wybrzmiewa ten finalny moment. Jeżeli jesteś gotowa, to za chwilę zaczniemy, ale jeszcze muszę zapytać, dlaczego chciałabyś wybrać się na Dolny Śląsk, no i z kim?
2: Chciałabym wybrać się na Dolny Śląsk do tych kopalni, ponieważ w gruncie rzeczy nie byłam. Nie miałam przyjemności po prostu być na takich atrakcjach. Natomiast dużo chodzę po górach i jak gdyby tutaj jest też uzależnienie od pogody, a w takich kopalniach tego nie mamy, więc jest to takie po prostu coś innego. Chciałabym zabrać męża, żeby pokazać mu po prostu taki inny rodzaj też turystyki, bo po górach chodzimy razem, często wybieramy się razem, więc tutaj mielibyśmy kolejny taki, że tak powiem.
1: Zgadza się, czyli na co dzień na górze, teraz pod ziemią byłaby szansa i ta szansa już się spełni, no bo ten pakiet wejściówek do siebie trafił, a czy trafi również weekend w Zamku Książ, to zaraz zobaczymy. No dobrze, Marto, jeżeli jesteś gotowa, to chyba możemy powoli startować z naszą zabawą, prawda?
2: Bardzo proszę.
1: Pierwsze pytanie brzmi następująco. Czy aby zgłosić się do konkursu zdobywcy szlaku tajemniczych podziemi, trzeba między innymi nagrać film minimum z jednej atrakcji na szlaku?
2: Nie.
1: Trzeba. Niestety tutaj ta odpowiedź brzmi tak, ponieważ trzeba zdobyć 15 pieczątek po jednej z 15 atrakcji. Napisać wycieczkę, nagrać film z minimum jednej atrakcji na szlaku. Jeszcze nic się nie wydarzyło. 4 punkty możliwe do zdobycia, a zatem lecimy dalej. Pytanie drugie brzmi, czy Time Gates, Bramy Czasu w Jeleniej Górze, to atrakcja, w której możemy wysłuchać karkonoskich legend oraz zobaczyć największą w Polsce cewkę Tesli?
2: Tak.
1: Zgadza się, to bardzo dobra odpowiedź. I pierwszy punkt ląduje na twoim koncie, ponieważ właśnie w ofercie jest zarówno trasa historyczna, jak i podziemne centrum nauki. Tam też warto zajrzeć. Pytanie trzecie przed nami. Czy kopalnia Złota Aurelia w Złotoryi swoją nazwę wzięło od habsburskiej księżniczki Aurelii, która wtedy władała Śląskiem i lubowała się w złocie?
2: Tak.
1: Niestety nie. Nie było takiej księżniczki. Nazwa kopalni nawiązuje do łacińskiej nazwy złota aurum oraz nazwy Złotoryi z XIII wieku monos aurum. Okej, pytanie czwarte przed nami. W kopalni świętego Jana w Krobicy wydobywano m.in. kobalt. Czy jego nazwa jest związana ze złym duchem koboldem, który miał kraść górnikom srebro i w zamian podrzucać bezwartościowe wtedy rudy kobaltu?
2: Myślę, że tak.
1: Dobrze, dobrze, bez stuprocentowego przekonania, ale tak, to jest dobra odpowiedź. I drugi punkt na twoim
2: legendy są bardzo
1: koncie.
2: Takie w kopalniach, że tak powiem, aktywne. Dużo legend jest dotyczących kopalni, więc...
1: No
2: myślę,
1: tak,
2: że tak,
1: więc to warto było zaryzykować. Mamy ten punkt. Tak. Być może za chwilę zdobędziesz ostatni w pytaniu zamykającym nam tę rozgrywkę. Czy twierdzę Srebrna Góra zbudowali Austriacy, by chronić Śląsk przed Prusami?
3: Tak.
1: Niestety nie.
3: Nie. No,
1: było to zrobione zupełnie na odwrót, bo ona miała służyć ochronie Śląska zdobytego przez Prusy w 1740 roku. Dwa punkty na twoim koncie. Bardzo ci gratuluję. No i zobaczymy, co się wydarzy dalej. Trzymaj się ciepło. Do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję.
1: Dzięki. No a jutro wielki finał u Agnieszki Murawskiej. Także spokojnie. To jeszcze nie jest koniec.

0: Reklama. W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik. Do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
7: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 30 lipca do 1 sierpnia aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Card Extra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Reklama.

0: Oj tak, czas nas uczy pogody, niezmiennie tak od lat. Za chwilę o 15:00 Marcin Bartnik i wiadomości Radia Plus. Zapraszamy.
1: Reklama.
2: Inaczej futryna na 10 liter.
3: Ościeżnica.
2: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
4: Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: Używane auto, ale bez znaków zapytania? To możliwe w Super Pewniak w grupie Polmotor. Tylko sprawdzone samochody z polskich salonów z pełną historią serwisową. Dokładnie wiesz, co kupujesz. Na stronie superpewniak.pl znajdziesz zdjęcia, wyposażenie i konkretne opisy. Na miejscu profesjonalna obsługa i realne wsparcie. Bo dobre auto to nie przypadek, to wybór. Wybierz auto w Super Pewniak, Szczecin, ulica Szymborskiej 8. Kieruj się zaufaniem. Wybierz auto w grupie Polmotor.
1: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Rosyjska rakieta mogła zboczyć do Polski w wyniku walki radioelektronicznej na Ukrainie. Karambol na Opolszczyźnie, zderzyło się 6 samochodów. Ratownicy krynickiej grupy GOPR ostrzegają przed upałami w górach. Jest 15. Marcin Bartnik. Śledczy, którzy pracują na miejscu upadku rosyjskiej rakiety w polu w okolicach Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie, zabezpieczyli sporych rozmiarów jej fragmenty. Będą też analizować skład ziemi z krateru po wybuchu. Mają ich w tym wesprzeć ukraińscy eksperci, dla których takie działania są codziennością. Te informacje przekazał dziś po południu szef prokuratury okręgowej w Lublinie. Na miejscu eksplozji jest nasz reporter Mateusz Chłyston. Rozmawiałeś z mieszkańcami. Co mówią?
2: Tłumaczą, że nad ranem obudziły ich nisko latające myśliwce.
3: No myślę, że to nic, a później tak niby przysnęłam, a to słuchom uderzyło, ale ja nie widziałam tej jasności, bo byłam nakryto, tylko słyszałam ten huk.
4: Pierwszy płomień był, a później dym i skończyło się.
2: Mówili mi pani Janina i jej syn Robert, którzy mieszkają najbliżej miejsca eksplozji. Ich dom od krateru po upadku rakiety oddziela jedynie niewielki pagórek. Moi rozmówcy do tego incydentu podchodzą raczej z dużym spokojem, ale są mieszkańcy, którzy zaczęli się poważnie obawiać.
5: Ja na wszelki wypadek mam grube mury, 60 cm.
2: Mówił mi pan Henryk. Oprócz działań w miejscu wybuchu wciąż trwa też przeczesywanie sąsiednich pól, zmapowanych wcześniej z użyciem drona. Z Tarnawy Kolonii, Mateusz Chłystun.
1: Dziękujemy za relację. Rakieta mogła zboczyć z kursu po zakłóceniu jej systemów nawigacyjnych przez ukraińską walkę radioelektroniczną. Tak ekspert komentuje dla nas wydarzenia na Lubelszczyźnie. Pocisk, który wleciał do Polski i spadł w okolicach Tarnawy Kolonii, to najprawdopodobniej rosyjska rakieta CH-101.
6: On może spokojnie dolecieć do Warszawy, to jedno. Dwa, może krater na wielkość 10-20 metrów. To nie jest największa zdolność, jaką Rosja ma. Nie spodziewałbym się, żeby to było specjalnie wymierzone w Polskę, ale uważam, że przy samej granicy Polski takich pocisków na pewno będzie więcej.
1: Zaznaczał dr Aleksander Olech z portalu Defense24, który dodaje, że to wydarzenie bez precedensu.
6: To jest pierwszy raz w historii po II wojnie światowej, kiedy uzbrojony pocisk spada na terytorium Polski. Owszem, mieliśmy wloty tych samych pocisków na terytorium Polski, ale one zawracały. Nigdy nie doszło do upadku i też nie było sytuacji, w której w pełni tracimy je z pola widzenia.
1: CH-101 to rosyjska rakieta manewrująca o zasięgu przekraczającym 4000 km, wykorzystywana do ataków na infrastrukturę krytyczną w Ukrainie. Karambol w Opolskiem. Są ranni i ogromne utrudnienia. Na krajowej 46 na trasie Pakosławice-Sidzina zderzyło się 6 pojazdów.
7: Wstępne ustalenia wskazują, że kierujący ciężarówką najechał na pojazdy, które czekały przed remontowanym odcinkiem drogi. W tym zdarzeniu uczestniczyło 14 osób. Dwie osoby zostały przetransportowane do szpitala.
1: Wyjaśniała Janina Kędzierska z policji w Nysie. Trasa jest zablokowana, utrudnienia w Opolskiem mogą potrwać jeszcze 1,5 godziny. Problemy kierowców też w Kujawsko-Pomorskiem. Na drodze krajowej numer 10 w przydatkach Gołaszewskich koło Kowala doszło do zderzenia osobówki i ciężarówki. Jedna osoba została ranna, trasa jest nieprzejezdna i będzie tak przez około 3 godziny.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Uważajmy na wysoką temperaturę podczas górskich wędrówek, ostrzegają ratownicy krynickiej grupy GOPR. W najbliższych dniach w regionie sądeckim temperatura może wynieść nawet 37 stopni. Osoby planujące wyprawy w góry powinny odpowiednio się przygotować.
8: W czasie takich upałów odpowiedni jest ubiór. Zawsze warto mieć czapkę, zawsze warto mieć jakieś okulary przeciwsłoneczne. Jeśli chodzi o nawodnienie, bardzo istotna kwestia. Dużo płynów z elektrolitami najlepiej.
1: Doradzał Grzegorz Sus z krynickiej grupy GOPR. Upały w regionie sądeckim utrzymają się do połowy przyszłego tygodnia. Jeszcze informacja z ostatniej chwili. Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację, która zakazuje korzystania z telefonów komórkowych w przedszkolach i szkołach podstawowych.
9: Wiadomości ze Szczecina. Małgorzata Tobiasz. W sobotę 1 sierpnia o godzinie 17 w Szczecinie zostaną uruchomione syreny alarmowe. Emisja jednominutowego ciągłego sygnału akustycznego wiąże się z 82. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Alarm ma charakter ćwiczebny, jest formą upamiętnienia godziny W, czyli momentu wybuchu Powstania Warszawskiego, który miał miejsce 1 sierpnia 1944 roku. Zmieniamy temat. Pokazy średniowiecznych rzemiosł, prezentacje uzbrojenia średniowiecznego czy jedzenia. Ruszył Festiwal Słowian i Wikingów w Wolinie, mówi Wojciech Celiński, organizator.
10: W tym roku tematem festiwalu są wierzenia Słowian. Nie tylko życie codzienne i rzemieślników, ale też tą duchową stronę. To znaczy będą pokaz na przykład obrzędku zaślubin, poszyżyn i też świątynia będzie udostępniona dla turystów cały dzień. Będzie więcej łodzi, będzie około 6 łodzi, będzie test wikinga, będzie bitwa morska, będzie koncert na wodzie.
9: Festiwal Słowian i Wikingów potrwa do niedzieli. Jak się wyjdzie na słońce, to nagle serce zaczyna bić szybciej, czoło pokrywa pot, a w ustach robi się sucho. Żar tropików, laguna upału, brygada, ale gorąco. I tak będzie do końca dnia. Temperatura wynosi 36 stopni, wiatr wieje słabo, ciśnienie 1013 hektopaskali.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
11: Gorąco, upalnie w naszym pięknym kraju. No ale cóż, przenieśmy się do miejsca, gdzie też jest gorąco, do Włoch. Umberto Tabi teraz w Radio Plus. Ciao Siciliano, dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Hysterical, dyskotekowa grupa wszechczasów Bonnie M. Takie brzmienie lubimy na wakacjach, to już w ogóle. No i wakacyjna prywatka z Radiem Plus czwartkowo. Dzisiaj od 20 do 22 Marek Sierocki będzie dla nas miksował. Mało gadania, za to dużo grania. A ponieważ weekend też zbliża się wielkimi krokami, to piątek, ale również sobota, wersja wydłużona. Albo taka standardowa, weekendowa. Do północy aż.
1: Reklama.
2: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
3: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
5: Słońce zaszło.
6: Ale energia może zostać.
5: Dlatego myślę o magazynie energii.
6: Dobry kierunek.
5: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
6: Właśnie tak.
5: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
6: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do Twojego domu i firmy.
7: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. Do tego wszystkie bakalie Bacador. Również 2 plus 1 gratis. Oraz tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie produkty Silan. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Reklama.

piękne greckie rytmy Demis Roussos, Goodbye my love, goodbye, na drogę kwiat mi daj. Takie teksty też się swego czasu pojawiały w przestrzeni publicznej. Teraz ze swoją muzyczną wizytówką Sandra, no i wielki przebój Everlasting Love.

0: Reklama.
1: Marzysz o nowym aucie na wakacje? W Toyota Kozłowski czeka wyjątkowa oferta. Toyota Yaris Cross z napędem hybrydowym dostępna jest już od 799 zł brutto miesięcznie w najmie Kinto One. A to nie wszystko. Zamów dowolną Toyotę do końca lipca, a otrzymasz voucher na 1000 zł na oryginalne akcesoria. Odwiedź salony Toyota Kozłowski w Szczecinie i Nowogardzie. Toyota Kozłowski. Pewny wybór na lato i na lata.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. A polski cukier biały kryształ 1 kg. 5 opakowań plus 5 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.

Dzień dobry, Małgorzata Ostrowska. Najserdeczniej i najsłoneczniej pozdrawiam Was z hamaka. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: No, ja bym powiedział, że absolutnie nie szklana, ale słoneczna, wręcz upalna. Piękna pogoda, to też warto z niej korzystać, jak ktoś może, jak ktoś właśnie kończy robotę. Bardzo dziękuję za dzisiaj, Janek Pasterski. Dobrego, słonecznego popołudnia życzę. Jutro, piątkowo, słyszymy się w samo południe.
1: Reklama. Lipiec w salonach Toyota Kozłowski to czas wielkich okazji. Wybierz design bez kompromisów. Zyskaj do 30 tysięcy złotych korzyści na nową Toyotę CHR Plug-in lub do 40 tysięcy na przestronną Toyotę ProAce City Verso. Skorzystaj z promocyjnego finansowania. Dodatkowo odbierz voucher na akcesoria o wartości 1000 zł. Oferta trwa do końca lipca lub do wyczerpania oferty. Odwiedź salon Toyota Kozłowski w Szczecinie lub Nowogardzie. Umów jazdę próbną. Twoja Toyota już na Ciebie czeka.
2: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Rosyjska rakieta, która eksplodowała na Lubelszczyźnie, zawierała materiał wybuchowy w znacznej ilości. Tymczasem premier zapowiada zmiany w alertach RCB. Polscy siatkarze w półfinale Ligi Narodów. Jest 16. Marcin Bartnik. Reakcja państwa będzie badana, a procedury będą udoskonalane. To zapowiedź premiera Donalda Tuska po incydencie z rakietą w Lubelskiem. Nad ranem na pole w Tarnawie Kolonii spadł rosyjski pocisk. W regionie zawyły syreny alarmowe. Mieszkańcy nie dostali jednak alertów RCB.
2: Alarm odwołany, wszystko jest w porządku, ale ludzie słyszeli przed chwilą syreny. Więc SMS-y trzeba też wykorzystywać nie tylko do informowania, że jest zagrożenie, ale musimy wprowadzić bezwzględnie zasadę, że po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać SMS-y do ludzi uspokajające.
1: Wszystko odbyło się zgodnie z procedurami, dodaje szef MSWiA Marcin Kierwiński. Zaznacza jednak, że wnioski zostaną wyciągnięte.
3: Będziemy pracować nad tym, żeby zaktualizować tą procedurę kolejny raz o wnioski z tej akcji. Natomiast nie ma szybszego systemu informowania niż alarm. Natomiast wszystkich państwa zachęcam raz jeszcze do zapoznania się z tą książeczką, z poradnikiem bezpieczeństwa.
1: Niezidentyfikowany obiekt na polskim niebie wykryto o godzinie 3:40 w nocy. Po tym uruchomiono syreny. Alarm trwał kilkanaście minut. Rakieta zawierała materiał wybuchowy w znacznej ilości, informuje śledczy, którzy badają miejsce wybuchu w Tarnawie Kolonii niedaleko Bychawy na Lubelszczyźnie. Wszystko wskazuje na to, że to rosyjski pocisk CH-101. Służby analizują m.in. skład chemiczny ziemi pobranej z około 10-metrowego krateru. Zabezpieczyli też sporo fragmentów rakiety.
4: Są to elementy, które są trudne do zidentyfikowania, bo są to dosyć duże elementy mojego doświadczenia dotychczasowego. Są to dosyć duże elementy gabarytowe. Parytowo inne niż w Osinach. Poczekajmy na to, co powiedzą biegli, bo oni są specjalistami w tym zakresie.
1: Tłumaczy prokurator okręgowy w Lublinie Grzegorz Trusiewicz. Polskich śledczych w wyjaśnianiu sprawy będzie wspierał ekspert z Ukrainy.
4: Mam informację taką, że osoba taka była przy kilkudziesięciu czy ponad setce tego typu zdarzeń. To wierzę w to, że jest to fachowiec i na pewno pomoże nam w tym postępowaniu.
1: Materiał dowodowy trafi do biegłych z laboratorium z żandarmerii wojskowej. Na miejsce wysłano około 50 żołnierzy WOT-u. Będą pomagać w przeczesywaniu terenu, który wcześniej został zmapowany dronem. Kierowca miał sądowy zakaz prowadzenia. W samochodzie były narkotyki. Takie są ustalenia policji po śmiertelnym potrąceniu 9-latka w Kuźnicy Starej w gminie Przystań w województwie śląskim. BMW na łuku drogi zjechało na chodnik i uderzyło wczoraj wieczorem w chłopca, który poruszał się rowerem w pobliżu swojego domu. Dziecko trafiło do szpitala. W nocy zmarło.
5: Badanie alkomatem wykazało, że kierujący oraz pasażerowie byli trzeźwi. Od kierującego i pasażerów pobrano również krew do badań na obecność narkotyków. W pojeździe zostały ujawnione środki odurzające. Wykonane wstępne testy wykazały, że były to narkotyki. Zabezpieczone środki zostaną poddane szczegółowej analizie. Wszystkie osoby podróżujące samochodem zostały zatrzymane.
1: Relacjonowała Joanna Wiącek, głowacz z kłobuckiej policji. Na jutro zaplanowano przesłuchanie kierowcy i jego pasażerów. Śledczy będą już wtedy mieli wyniki badań pod kątem narkotyków. Polska znalazła rynek zbytu dla jabłek. Nasz hit eksportowy trafi na Filipiny. Pierwszy transport może być zrealizowany już z tegorocznych zbiorów. Szef resortu rolnictwa zapowiada, że do Azji Południowo-Wschodniej może trafić także pszenica konsumpcyjna i paszowa, cebula oraz borówki amerykańskie. Ruszyły rozmowy w tej sprawie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Oddali Ukrainie tylko seta. Polscy siatkarze w półfinale Ligi Narodów po wygranej 3-1 bój o finał stoczą ze Słowenią. W drugim półfinale zagra Japonia ze Stanami Zjednoczonymi. Oba mecze już w sobotę 1 sierpnia.
0: Radio Plus

0: Szczecinie dziś upalnie i słonecznie. Temperatura utrzymuje się w okolicach 35 stopni. Zapowiada się przyjemna letnia noc. Temperatura spadnie najniżej do 20 stopni. Jutro trochę mniej słońca, przeważać będą chmury, a termometry pokażą maksymalnie 27 stopni.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
0: Jest już po 16:00, Kinga Krasuska przed mikrofonem. Witam Was i zapraszam na 2 godziny spotkania. Zaczniemy od rozmowy o Festiwalu Słowian i Wikingów, a chwilę później powiemy o rekrutacji na studia. A już teraz Bee Gees, You Win Again.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
1: Uwaga kierowcy, duże spowolnienia w okolicach Ronda Giedroycia na Niebuszewie. Korkuje się ulica Piotra Skargi, Aleja Wojska Polskiego, ulica Majdańskiego i ulica Wszystkich Świętych. Zwalniacie na Alei Niepodległości, ulicy Wyszyńskiego i w okolicach Nabrzeża Wieleckiego. Gęsto na ulicy Narutowicza, Ku Słońcu czy Sandockiej. Na Prawobrzeżu zwalniacie na Struga i Pomorskiej, a także na Zwierzynieckiej przed węzłem Kijewo, a ten korek ciągnie się jeszcze na szosie Stargardzkiej.
0: Radio

0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: Phil Collins, You Can't Hurry Love, a wcześniej Zbigniew Wodecki-Chałupy, Welcome To, a za chwilę Abba, Take A Chance On Me, zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: O, krążę już 20 minut. Chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
0: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
1: No właśnie, widzę.
0: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
1: Serio? To czemu ja się tu męczę?
0: No właśnie, parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
2: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
3: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
1: Pokazy średniowiecznych rzemiosł, prezentacje uzbrojenia średniowiecznego czy jedzenia. Ruszył festiwal Słowian i Wikingów w Wolinie.
2: Wojtek Celiński, Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów Wolin Jansbord Gwinet. W tym roku tematem festiwalu są wierzenia Słowian. Przede wszystkim chcemy pokazać przedchrześcijańskie życie Słowian. Nie tylko życie codzienne i rzemieślników, ale też tą duchową stronę. To znaczy będą pokaz na przykład obrzędku zaślubin, poszyżyn i też świątynia będzie udostępniona dla turystów cały dzień. Wszyscy się spotykamy u rzecy. W tym roku nas dużo nowych atrakcji czeka. Będzie więcej łodzi, będzie około 6 łodzi, będzie test wikinga. To jest dwóch wikingów, staje między łodziami na desce, układają się workami i wygrywa ten, który pozostanie na desce. Będzie bitwa morska, będzie koncert na wodzie i też jak co roku główna atrakcja to jest bitwa wielka. I wszystko robimy, żeby bitwy były coraz bardziej atrakcyjne. Staramy się podzielić te grupy nie tylko formacjami, ale też i skuteczność w walce, żeby te bitwy były bardziej atrakcyjne, bardziej widowiskowe. No i w tym roku będzie podzielone, nie będzie już jednej armii, która zawsze wygrywała. W tym roku będzie podzielone tak, żeby były bitwy bardziej wyrównane.
1: 31. edycja Festiwalu Słowian i Wikingów potrwa do niedzieli.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
1: Trwa drugi nabór na Uniwersytet Szczeciński i także na Politechnice trwa rekrutacja. Z Anną Malec, rzecznikiem uczelni, rozmawiała Anna Świtalska.
2: Do 15 września czekamy na kandydatów, którzy chcieliby studiować na Politechnice Morskiej, chcieliby mieć zawód, który gwarantuje pracę, ale jeżeli ktoś przyniesie dokumenty wcześniej, będzie spełniał wszystkie formalne wymagania, to oczywiście wcześniej dowie się o zakwalifikowaniu na studia.
3: Powiedzmy może o kierunkach, chociaż to ponoć trudne, żeby wymienić te, na których są jeszcze miejsca.
2: Tak, to się zmienia, bo co chwilę kandydaci donoszą dokumenty, a więc te miejsca znikają, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany konkretnym kierunkiem, to odsyłamy do naszej strony internetowej i do IRK, czyli systemu, w którym można się zarejestrować. Tam są na bieżąco dane aktualizowane i tam każdego dnia, tak naprawdę z godziny na godzinę, ta sytuacja się zmienia, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany konkretnym kierunkiem, to zachęcamy, żeby tam zajrzeć i sprawdzić. Nie powiemy na pewno, gdzie są jeszcze miejsca, bo to naprawdę jest bardzo dynamiczna sytuacja. Na jednym kierunku jest kilka miejsc, na innym kilkanaście, a więc jeżeli kandydaci przynoszą dokumenty i od razu dostają potwierdzenie przyjęcia na studia, bo spełniają wszystkie wymagania, no to te miejsca automatycznie znikają. Jak co roku bardzo dużą popularnością cieszą się takie kierunki jak nawigacja, w tym roku także logistyka, także kierunki, które są na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu, kierunki związane z morską energetyką wiatrową, mechatronika. To są te kierunki nasze topowe, na które kandydaci składają chętnie dokumenty.
3: A co nowego?
2: W tym roku kierunków nowych nie mamy, natomiast mamy bardzo ciekawy nowy moduł na automatyce i robotyce na Wydziale Mechatroniki. To jest moduł, który jest związany z projektowaniem dronów, a więc bardzo na czasie temat. Kandydaci też są zainteresowani tym, też przychodząc do naszego Welcome Center pytają o ten kierunek, no bo jest on bardzo na czasie. Jest też społeczna sytuacja taka, że jest to umiejętność, która z pewnością przyniesie korzyści, jeżeli będzie się umiało takie rzeczy projektować.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.

0: Urszula Rysa na szkle, a już za chwilę Celine Dion, Because You Loved Me. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
4: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!

0: Reklama.
1: Używane auto, ale bez znaków zapytania? To możliwe w Super Pewniak w grupie Polmotor. Tylko sprawdzone samochody z polskich salonów z pełną historią serwisową. Dokładnie wiesz, co kupujesz. Na stronie superpewniak.pl znajdziesz zdjęcia, wyposażenie i konkretne opisy. Na miejscu profesjonalna obsługa i realne wsparcie. Bo dobre auto to nie przypadek, to wybór. Wybierz auto w Super Pewniak, Szczecin, ulica Szymborskiej 8. Kieruj się zaufaniem. Wybierz auto w grupie Polmotor.
0: Reklama.
2: Chłopcy z Placu Broni, kocham wolność. Już za 3 minuty wiadomości, a po nich druga godzina naszego spotkania. Kinga Krasowska.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Premier dziękuję unijnym przywódcom i NATO za gotowość do pomocy po incydencie z rakietą na Lubelszczyźnie. Tymczasem na Ukrainę spadło ponad 70 pocisków manewrujących oraz 250 dronów. W wieku 87 lat zmarła znana aktorka Iga Cembrzyńska. Jest 17. Marcin Bartnik. Po incydencie z rakietą, która spadła na Lubelszczyźnie, premier dziękuje unijnym przywódcom i NATO za solidarność i gotowość do pomocy. Jednocześnie zaznacza, że pocisk był uzbrojony i eksplodował, pozostawiając 10-metrowy krater. W akcji są śledczy, a kroki dyplomatyczne zapowiada MSZ. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Kiedy można się ich spodziewać?
2: Po ustaleniu szczegółów technicznych incydentu przez powołane do tego służby, takie informacje przekazał resort dyplomacji. Przebieg zdarzenia jest analizowany wspólnie z sojusznikami, a wsparcie i chęć pomocy płyną zarówno z Europy, jak i zza oceanu, mówił o tym premier Donald Tusk.
3: Jestem w kontakcie z większością przywódców europejskich. Amerykanie są zainteresowani, żeby uczestniczyć w postępowaniu wyjaśniającym.
2: Temat omówili też ministrowie spraw zagranicznych Polski i Ukrainy. Strona ukraińska zaproponowała pomoc w dochodzeniu. Rakieta, jak już wiadomo, była uzbrojona i z dużym prawdopodobieństwem była rosyjska. Naruszyła polską przestrzeń powietrzną podczas masowego ataku na cele za naszą wschodnią granicą. Spadła w Tarnawie Kolonii, około 50 km od Lublina.
1: Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Tuż za polską granicą w Lwowie nadal trwa akcja ratunkowa po nocnym rosyjskim ostrzale. Spod gruzów zniszczonego 5-piętrowego budynku mieszkalnego wydobyto ciało mężczyzny. Liczba rannych wzrosła do 36. Łącznie zniszczono 2 bloki, uszkodzono 26. Ucierpiały też m.in. szkoła, 2 przedszkola i biblioteka. Mieszkańcy dochodzą do siebie i wspominają tragiczną noc.
4: Pierwsze, to bez paniki. Drużyna u mnie tylko...
1: Po pierwsze, bez paniki. Ja jestem niewidzący, żona też. W pokoju na mnie posypało się szkło. Przewróciłem się. Na boso wyskoczyłem z mieszkania, szybko się zebrałem. Żona już też była gotowa, więc wybiegliśmy na zewnątrz. Włodymyr Zełenski, komentując zmasowany atak, zaapelował do sojuszników o wsparcie ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Tej nocy Rosjanie wystrzelili ponad 70 rakiet i ponad 250 dronów. Medyczny cud na Śląsku. Lekarze z Katowic całkowicie przebudowali serce 2,5-letniemu Mikołajowi. Chłopczyk urodził się ze złożoną wadą i nadciśnieniem płucnym. Aby dziecko mogło przeżyć, 3 miesiące wcześniej przeszło w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka operację połączoną z rekonstrukcją tętnic płucnych. W grę nie wchodziła transplantacja serca. To była ostatnia deska ratunku, mówi dr Grzegorz Zalewski, kardiochirurg.
5: Rekonstrukcja płucna, rekonstrukcja łuku aorty, rekonstrukcja zastawki aortalnej i operacja reverse double switch. No w tej konfiguracji jest to pierwsza operacja na świecie.
6: Hanna Wiśniewska, mama Mikołajka. Miał zasinienia rączek, nóżek, ust. Jak go kąpaliśmy, naprawdę było dużo tych zasinień. Bardzo dużo się męczył, pocił.
7: Szybko nabrał kolorów.
6: Tak, że taki, my się śmiejemy, że różowiutki. I nie widać po nim naprawdę, że mówię, że pamiątka ta rana tutaj, o. To będzie miał do końca życia.
1: Całkowita przebudowa serca sprawiła, że 2,5-letni Mikołaj dziś może funkcjonować jak zdrowe dziecko.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zmarła aktorka, piosenkarka i scenarzystka Iga Cembrzyńska w pamięci publiczności najmocniej zapisała się jako muza reżysera Andrzeja Kondratiuka, u którego zagrała najważniejsze role. Współpracowała też z takimi reżyserami jak Wojciech Jerzy Has czy Andrzej Wajda. Iga Cembrzyńska zmarła w wieku 87 lat.
0: Radio Plus Szczecin.
8: Pogoda. W Szczecinie dziś upalnie i słonecznie, temperatura wciąż wysoka, a aktualnie wynosi 35 stopni. Zapowiada się przyjemna noc, ale może popadać, a temperatura spadnie najniżej do 20 stopni. Jutro mniej słońca, przewaga chmur, a termometry pokażą maksymalnie 27 stopni.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
8: Zaczynamy drugą godzinę magazynu reporterów. Nazywam się Kinga Krasuska i do godziny 18 zaproszę Was na rozmowę ze szczecińską dietetyk o jedzeniu z grilla, a później porozmawiamy o wakacjach last minute, a już teraz Santana.

Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Już teraz oddawan Hands Up, a za chwilę Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
2: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
3: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. jantarseniorhome.pl.
4: Police, szykujcie się! 5 sierpnia otwieramy Half Price w Galerii Hosso. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 5 sierpnia w Galerii Hosso. Half Price. Great Brands.
0: Reklama.

0: Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
1: Lato, słońce, wypoczynek na świeżym powietrzu, a do tego obrazu idealnie pasuje grill. Ale zanim rzucimy się na kiełbaski, warto sprawdzić, jak to zrobić, żeby było zdrowo. O tym opowiada Alicja Wiszniowska, szczecińska dietetyk, z którą rozmawiała Anna Świtalska.
2: W Radiu Plus Alicja Wiszniowska, dietetyk. Latem częściej ten grill robimy, a i jesienią również.
3: Jest możliwy zdrowy grill, aczkolwiek bardzo dużo źródeł mówi o tym, że ten grill, no nie do końca, tylko że musimy sobie ściśle powiedzieć, kiedy ten grill będzie zdrowy, a kiedy z tej sfery zdrowotności będzie nam już wychodził. Więc pierwsze co, musimy sobie zadać pytanie, jaki rodzaj grilla. Czy to jest grill gazowy, czy to jest grill elektryczny, czy to jest grill węglowy. Jeżeli mówimy o grillu węglowym, no to tutaj się robi ta sfera lekkiego zagrożenia dla organizmu, ponieważ węgiel, który się spala, a nie tyle węgiel, tylko to, czym polewamy ten węgiel, czyli to są te wszystkie nasze chemiczne podpałki. Wydzielają się substancje, które są szkodliwe dla organizmu. Jeżeli one się wydzielają i my kładziemy na to jedzonko, no to ta substancja, która jest wydzielana, wchłania te nasze tutaj smakołyki, które my na grill położymy. Więc najlepiej jest, aby nie używać chemicznych podpałek, tylko podpalać grilla w sposób naturalny i kłaść jedzonko w momencie, kiedy ten nasz węgiel już będzie tak jakby spalony, kiedy będzie już biały praktycznie i dopiero wtedy kładziemy nasze jedzenie. Kolejna taka kontrowersyjna historia to jest, jak kłaść. Czy kłaść bezpośrednio na ruszt, czy jednak kłaść na te tacki. No i tu są zdania podzielone. Ja osobiście uważam, że te tacki są dobrym rozwiązaniem. I mało tego, ja jak robię grilla, bo robię grilla, tylko właśnie z zachowaniem tych zasad, o których Państwu mówię, smaruję tackę oliwą z oliwy po to, żeby to jedzonko, które kładziemy, nie przyczepiło się do tych tacek. Nie kupuję tacek bardzo tanich, też sprawdzam tacki, które są najbardziej, powiedzmy, naturalne, czyli najbardziej takie zdrowe, powiedzmy, bo na rynku mamy mnóstwo rzeczy, które w mojej ocenie nie powinno być dopuszczone do rynku i przede wszystkim do tego, żeby była styczność z tym pożywieniem, więc te tacki jak najbardziej. Bardzo fajnie się sprawdzają takie siatki na jedzenie, właśnie grillowe, gdzie się wkłada tam rybę z warzywami, gdzie się wkłada piersi z kurczaka. To są fajne rozwiązania. Trzecia rzecz, na którą musimy zwrócić uwagę, to jest to, że powinniśmy marynować mięso. Marynowane mięso, które jest położone na grill, będzie mniej wchłaniało tych substancji szkodliwych z tego grilla. To jest taki grill w okresie letnim i jesiennym jak najbardziej. Natomiast ja jestem zwolennikiem i polecam moim pacjentom to praktycznie codziennie, grill elektryczny. Grillowane jedzenie w formie właśnie na grillu elektrycznym. Jest mnóstwo na rynku urządzeń i wcale one nie są drogie, bo też takie pytania dostaję, bo to kolejny sprzęt, że to drogi. Wcale nie. Ja zawsze mówię do pacjentów, że nasze zdrowie nie ma ceny. I lepiej jest to wydać na dobre jedzenie, niż na wydawanie pieniążków na leki, suplementy, aczkolwiek oczywiście, jeżeli jest taka potrzeba, nigdy nie mówię, że leków nie bierzemy. Oczywiście, jeżeli trzeba, to robimy. Tylko, że przy farmakoterapii powinna z drugą ścieżką iść dietoterapia. Jeżeli my to połączymy, to będziemy mieli efekt naprawdę zamierzony. Więc jak najbardziej grillowane produkty, potrawy są dobrymi potrawami.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
1: Kupowane na ostatnią chwilę, oferowane w niższych, korzystniejszych cenach. Mowa o ofertach wakacyjnych last minute, które oferują biura podróży. Ale czy przy tak rozwijającym się ruchu turystycznym i podróżniczym wakacje last minute jeszcze istnieją? Czy są atrakcyjne cenowo? Czy Polacy, którzy tak pokochali podróże, czekają do ostatniej chwili, żeby upolować korzystną ofertę wakacyjną, czy jednak planują wyjazdy z odpowiednim wyprzedzeniem? To postanowiła sprawdzić Magda Gliszczyńska.
2: O wakacyjne oferty last minute najpierw zapytałam klientów planujących podróżowanie. Czy takie oferty wakacyjne last minute jeszcze istnieją, czy już nie?
3: To wszystko zależy. Trzeba pilnować cen przed rozpoczęciem. Jak chce się coś kupić, popatrzeć po cenach, bo wydaje mi się, że to jest 2-3 tygodnie, cena idzie do góry, a potem spadają niby że na tą samą cenę, co była wcześniej.
2: Kiedy pan szuka tych ofert? Dużo, dużo wcześniej, czy jednak patrzy pan, co się trafi?
3: Do tej pory szukałem to dużo wcześniej, a teraz czekam. Planuję 20 września wylot. Jeszcze nie wiem gdzie, ale to tak, że tak powiem, kilka dni przed odlotem.
2: Ale wrzesień już chyba nie jest tak bardzo oblegany, jak na przykład lipiec i sierpień.
3: Tak, ale ceny są bardzo porównywalne. Myślałem, że będzie coś taniej, niestety, ale nie.
2: Oferty last minute jeszcze istnieją czy nie, jeśli chodzi o nasze podróżowanie i wakacje?
4: Na pewno istnieją, bo tutaj różne są, na szybach często wiszą w galeriach. Natomiast no ja ogólnie raczej na wakacje to takie bardziej planowane. Ewentualnie szukam na pewno jakichś tanich lotów lotniczych. Więc już w takich terminach późniejszych można powiedzieć last minute.
2: A te last minute to rzeczywiście okazja i jeśli tak, to dla kogo, jak pan myśli?
4: Na pewno jest to okazja dla tych ludzi, którzy nie mają czasu albo chęci szukać czegoś na własną rękę. Ja osobiście jestem za szukaniem na własną rękę.
5: Dla kogoś, kto nie ma jakichś konkretnych planów, co może sobie ustalać wszystko z dnia na dzień, wtedy na pewno oferta, fajna okazja.
6: Na pewno się trafi. Jak ktoś chce znaleźć, to na pewno znajdzie.
2: Warto czekać do ostatniej chwili, czy raczej nie?
6: Warto. Jak ktoś ma dużo czasu, nieograniczony urlop, na pewno coś fajnego się trafi.
2: A jak jest w rzeczywistości? Co usłyszałam w biurze podróży?
7: Rozmawiam z panią Martyną Patynowską, kierowniczką salonu jednego z biur podróży w Radomiu. Dzień dobry.
8: Witam, dzień dobry.
7: To jak to jest z tą wakacyjną ofertą last minute? Czy rzeczywiście jeszcze istnieje? Czy są atrakcyjne cenowo?
8: No, oferta last minute jak najbardziej w swojej teorii istnieje, no, choć no, ona już zaczyna troszeczkę nieco inaczej wyglądać niż w latach poprzednich. Ofert jest znacznie już mniej. Wynika to chociażby z tego, że znaczna część klientów już jednak zaczyna planować te wakacje no troszeczkę wcześniej.
2: To zatem czym są wakacje last minute i jak działają dzisiejsze oferty?
8: Oferty last minute to w swojej teorii są ostatnie miejsca. One z reguły pojawiają się na około już 5 tygodni przed samym terminem wylotu. No i tak szczerze powiedziawszy, zależą troszeczkę od szczęścia.
2: Okazuje się, że nie zawsze można mieć to szczęście, żeby na taką ofertę trafić. Czy zatem warto czekać do ostatniej chwili? Jak szukać? Kiedy szukać?
8: Moim osobistym zdaniem jest, że lepiej nie czekać do ostatniej chwili. Chociażby wynika to z tego, że wybór na ostatnią chwilę jest wtedy już znacznie dużo mniejszy niż we wcześniejszym wyprzedzeniem. Kiedy szukać? No tak szczerze powiedziawszy, jeżeli nie jesteśmy zobligowani konkretnym terminem, konkretnym miejscem, gdzie chcemy lecieć, konkretnym hotelem i generalnie jest nam wszystko obojętne, gdzie bylet, żeby tylko lecieć, no to szczerze mówiąc można czekać do ostatniego momentu. Aczkolwiek nie zalecam tego rodzinom z dziećmi, no bo wtedy wybór jest znacznie dużo mniejszy. Wynika to chociażby z pokoi rodzinnych, no bo na ostatnią chwilę rzadko się zdarza, żeby taki pokój móc uzyskać. No i na pewno grupom znajomych, rodzin, to się zdarza ostatnim czasem dość często, że szukają na ostatnią chwilę, no i niestety w tych hotelach, które podobałyby im się najbardziej, no takiej ilości miejsc już nie ma, konfiguracji pokoi, no i jest to wtedy już zdecydowanie dużo trudniejsze.
2: No i chyba trudno o miejsce w samolocie, taką większą grupą.
8: No to też zdecydowanie. Niektóre lotniska pokładają się znacznie szybciej, chociażby na Warszawa, no wtedy już musimy szukać miejsc w samolotach na innych okolicznych lotniskach.
2: Jaka oferta będzie atrakcyjna, skoro last minute bardzo się kurczą i jest ich coraz mniej, to czy chętniej i częściej klienci korzystają z tak zwanych first minute?
8: Zdecydowanie tak. Zaobserwowaliśmy to już na, tutaj w przeciągu ostatnich lat, że znacznie częściej klienci wybierają taką ofertę właśnie First Minute. Wynika to z tego, że już wybór tych hoteli, miejsc jest znacznie dużo większy i szerszy niż oferta Last Minute. A kolejną rzeczą są również benefity, które są dodawane do takich ofert, które są wykupowane z dużo wcześniejszym wyprzedzeniem. Przykładowo, no nie wiem, są ubezpieczenie od rezygnacji, możliwość zmiany, parking, nie wiem, wycieczka fakultatywna. No ciężko jest to powiedzieć, co w tym czasie nam wejdzie na kolejny sezon, ale w ubiegłych latach właśnie tak to wyglądało.
7: Jakie kierunki cieszą się takim zainteresowaniem, które są atrakcyjne cenowo?
8: Najatrakcyjniejsze cenowo, no to będzie tutaj, szczerze powiedziawszy, Turcja, Grecja, Tunezja, Egipt, Albania również cieszy się dużą popularnością.
7: Bardzo dziękuję za to spotkanie i za rozmowę.
8: Dziękuję również.
7: Martyna Patynowska, kierowniczka salonu jednego z biur podróży w Radomiu, była dziś gościem magazynu reporterów.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.

0: Tina Turner, Typical Maila, już za chwilę Roy Orbison, Oh Pretty Woman. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Police, szykujcie się! 5 sierpnia otwieramy Half Price w Galerii Hosso. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 5 sierpnia w Galerii Hosso. Half Price. Great Brands.
3: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. Oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Do tego napój gazowany Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Reklama.

0: Bonjour, je vous souhaite une très bonne journée et bien sûr, vous devez écouter Radio Plus. Mówił Pascal Brodnicki. Radio Plus, lato z nutą nostalgii oczywiście.
1: To Hold the Line na koniec naszego spotkania. Ja życzę Wam spokojnego wieczoru. Kinga Krasuska, do usłyszenia.

0: NATO solidaryzuje się z Warszawą po incydencie z rosyjską rakietą na Lubelszczyźnie, a z mieszkańcami, gdzie eksplodowała, rozmawiał nasz reporter. Mamy już komentarz polskich siatkarzy po tym, jak dotarli do półfinału Ligi Narodów. Jest 18. Marcin Bartnik. Miejsce wybuchu badają śledczy. Okolice przeczesuje około 50 żołnierzy WOT. Tak jest w Tarnawie Kolonii, niedaleko Bychawy na Lubelszczyźnie, gdzie spadła najprawdopodobniej rosyjska rakieta CH-101. Najpierw świst zbliżających się myśliwców, a chwilę potem huk i wyraźnie widoczny o świcie rozbłysk. Tak mieszkańcy w rozmowie z naszym reporterem Mateuszem Chłystonem opisują wybuch pocisku.
1: Samoloty to fajnie goniły to. Goniły i zepchnęły, żeby nie było budynku.
2: Na dom.
1: No, pogoniły tam, gdzieś zapchnęły to. I
3: to samolot to tak tu jeździł, a nie wiem czego, koło nas, no może
1: no
3: kilka razy. Tak niziutko, że nie wiem czy, ale przecież to tak niedaleko od nas, jakby tak tutaj wtedy.
2: No państwa dom najbliżej.
3: No, najbliżej tutaj, no. I taki ten, mówię, ja w jedności ty nie widziałam, bo nakryto byłam, tylko usłyszałam taki huk. I muszę się później myśleć, co to się stało.
0: Mówili naszemu dziennikarzowi pani Janina i pan Robert, mieszkańcy domu położonego najbliżej miejsca eksplozji. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte poinformował, że rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem na temat naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjski pocisk oraz zapewnił, że sojusz wyraził solidarność z Warszawą. Sytuacja była pod kontrolą, choć to wydarzenie bez precedensu. Tak ekspert komentuje sytuację na Lubelszczyźnie. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
4: Dlaczego rakieta zamiast trafić w cel na Ukrainie znalazła się nad terytorium Polski? Według doktora Aleksandra Olecha z portalu Defense24 jedną z najbardziej prawdopodobnych przyczyn było zakłócenie jej systemów nawigacyjnych przez ukraińskie środki walki radioelektronicznej. CH-101 to jedna z najnowocześniejszych rosyjskich rakiet manewrujących, która ma zasięg ponad 4000 kilometrów.
5: On może spokojnie dolecieć do Warszawy, to jedno, dwa. Może krater na wielkość 10-20 metrów.
4: Mówi doktor Olech, ale dodaje, że Rosjanie nie chcą uderzać w cele NATO.
5: Nie spodziewałbym się, żeby to było specjalnie wymierzone w Polskę, ale takich pocisków na pewno będzie więcej.
4: Rakieta spadła na polu, zaledwie 50 kilometrów od Lublina.
0: Z ekspertem rozmawiał Mateusz Gołębiewski. Ranna kobieta i około 150 osób ewakuowanych z sąsiedztwa. W Tomaszowie Mazowieckim trwa dogaszanie pożaru budynku jednorodzinnego, w którym doszło do wybuchu gazu. Do akcji gaśniczej ściągnięto 13 zastępów strażaków.
6: Na obecną chwilę pożar jest zlokalizowany, czyli opanowany, z tym, że w rurociągu, który był uszkodzony, nadal wydobywają się płomienie ognia. Dopływ gazu został zablokowany, z tym, że od linii wycieku do zaworu jest pewna odległość i ten gaz cały czas z linii wypływa.
0: Relacjonuje Artur Malinowski ze Straży Pożarnej w Tomaszowie. Poszkodowana około 80-letnia kobieta została zabrana do szpitala.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Polscy siatkarze w najlepszej czwórce Ligi Narodów biało-czerwoni broniący tytułu pokonali w ćwierćfinale Ukrainę 3-1. Momentami było nerwowo, przyznaje przyjmujący Tomasz Fornal.
8: Najważniejsze, że wygraliśmy. Wydaje mi się, że trochę nerwowi byliśmy na początku tego meczu, ale najważniejsze to, że skończyło się jak się skończyło. Awansowaliśmy do półfinałów, a zwycięzców się nie ocenia.
0: Spodziewaliśmy się trudnego meczu, dodaje atakujący Bartłomiej Bołądź.
9: Drużyna z Ukrainy już pokazała w tym sezonie, że potrafią wygrywać z drużynami z przysłowiowego topu. I to dzisiaj pokazali, ale najważniejsze, że nie pękliśmy i wygraliśmy ten mecz.
0: W sobotnim półfinale polscy siatkarze zmierzą się ze Słoweńcami.

0: Reklama.
1: Oszczędnych kręcą okazje. W Auchan!
2: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max. Ekstremalne wahadło Loop Fighter. Tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
4: Nie chcesz być sam?
5: Myślisz poważnie o założeniu rodziny i ważne są dla Ciebie katolickie?

0: Leroy Merlin. Z miłości do domu. Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
2: Reklama.

sit together on the sofa with the music way down.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to, Owlewia, tanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: A o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: Też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
9: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
10: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Używane auto, ale bez znaków zapytania? To możliwe w Super Pewniak w grupie Polmotor. Tylko sprawdzone samochody z polskich salonów z pełną historią serwisową. Dokładnie wiesz, co kupujesz. Na stronie superpewniak.pl znajdziesz zdjęcia, wyposażenie i konkretne opisy. Na miejscu profesjonalna obsługa i realne wsparcie. Bo dobre auto to nie przypadek, to wybór. Wybierz auto w Super Pewniak, Szczecin, ulica Szymborskiej 8. Kieruj się zaufaniem. Wybierz auto w grupie Polmotor.
2: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
3: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
4: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
3: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
4: No ale
3: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru.
5: Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Ukraińscy eksperci pomagają polskim śledczym po eksplozji rosyjskiej rakiety na Lubelszczyźnie. Polak utonął we fiordzie pod Drammen w Norwegii. Był poszukiwany przez ostatnie dni. Prezydent Karol Nawrocki wręczył odznaczenia powstańcom warszawskim. Jest 19. Marcin Bartnik. Śledczy w akcji, sojusznicy deklarują pomoc, a rządzący ulepszenie procedur. To wszystko po incydencie z rosyjską rakietą na Lubelszczyźnie. Pocisk spadł nad ranem na pole w Tarnawie Kolonii, z dala od zabudowań. Nikt nie został ranny. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Rakieta wtargnęła w naszą przestrzeń powietrzną podczas masowego ataku Rosji na Ukrainę. Pocisk, jak już wiadomo, był uzbrojony. Gdyby nie spadł, zostałby zestrzelony, tak zapewniali wojskowi. Część mieszkańców obudził potężny huk, innych syreny alarmowe.
3: Nie wiadomo było, czy to nie był próbny.
4: Żadnej informacji na telefony. Uważam, że na telefon powinny takie informacje być wysyłane nawet w nocy.
2: SMS-ów od RCB nie było, ale system zadziałał, zapewniają rządzący. Reakcja państwa zostanie jednak dokładnie zbadana. Zapowiedział to premier Donald Tusk. Procedury mają zostać udoskonalone.
5: SMS-y trzeba też wykorzystywać nie tylko do informowania, że jest zagrożenie, ale po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać SMS-y do ludzi uspokajające.
2: Incydent badają śledczy i służby. MSZ zapowiada też kroki dyplomatyczne po ustaleniu wszystkich szczegółów.
1: USA stanowczo stoją po stronie Warszawy po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej, przekazał ambasador Stanów Zjednoczonych Tom Ross i dodał, że każde naruszenie terytorium sojusznika Waszyngton traktuje bardzo poważnie. Podobne sygnały płyną z innych krajów Zachodu oraz centrali NATO. Ekspert z ukraińskiej prokuratury wspiera polskich śledczych po wybuchu rakiety na Lubelszczyźnie. Wszystko wskazuje na to, że w Tarnawie Kolonii niedaleko Bychawy spadł rosyjski pocisk CH-101. Wiadomo już, że zawierał materiał wybuchowy w znacznej ilości. Służby badają miejsce wybuchu. Lej o szerokości około 10 metrów i 5 metrów głębokości. Zabezpieczane są odłamki, elementy rakiety oraz pobierane próbki ziemi. Śledczy analizują m.in. skład chemiczny z miejsca wybuchu.
6: To nie jest kwestia, czy tam był wyciek, czy nie. Natomiast jest to standardowa procedura. Tam, gdzie może coś się znajdować, należy zabezpieczyć te elementy, w tym tej, jeżeli chodzi akurat o elementy ziemi, gdzie mogą znajdować się substancje chemiczne, które mogą umożliwić nam późniejszą identyfikację tego, co leciało i co się tutaj wydarzyło.
1: Tłumaczył prokurator okręgowy z Lublina Grzegorz Trusiewicz. CH-101 to rakieta manewrująca o zasięgu przekraczającym 4000 km, wykorzystywana przez Rosjan do ataków na infrastrukturę krytyczną w Ukrainie. Polak utonął w fiordzie pod Drammen w Norwegii. 42-letni Łukasz S. był poszukiwany od zeszłego tygodnia przez norweskie służby. Ostatecznie po kilku dniach ciało Polaka znaleziono na plaży właśnie w okolicach Drammen. O zdarzeniu norweska policja poinformowała już rodzinę ofiary. Naprawa zamiast nowego sprzętu to efekt unijnej dyrektywy Right to Repair, która zacznie obowiązywać od jutra. Jej celem jest wydłużenie życia urządzeń i ograniczenie rosnącej liczby elektroodpadów. W Polsce projekt ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w trzecim kwartale tego roku.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Odznaczenia dla powstańców warszawskich wręczył je dziś, tuż przed kolejną rocznicą zrywu w okupowanej stolicy, prezydent Karol Nawrocki. Wśród wyróżnionych znaleźli się Danuta Filipek, pseudonim Lala, Alina Mazurkiewicz, pseudonim Myszka, Ryszard Kniaś, pseudonim Janusz i Irena Krajewska, także pseudonim Lala. Spotkanie z bohaterami tamtych dni to dla mnie wyjątkowe wydarzenie, zaznacza prezydent.
7: Zawsze kiedy mogę choć chwilę pobyć z powstańcami warszawskimi, z żołnierzami Armii Krajowej i innych ugrupowań, to moje serce tak głęboko się raduje. Jesteście bowiem państwo mądrością współczesnej Polski.
1: Janusz Walędzik, pseudonim Czarny, w czasie powstania był w zgrupowaniu Armii Krajowej Chrobry 2. Dzisiaj apeluje, aby nie zapomnieć o wydarzeniach z 1944.
8: To wspomnienia, to rocznice są dla nas bardzo ważne. To jest pamięć o tym, co my kiedyś przeżyliśmy. My musimy pamiętać i prosimy, pamiętajcie również o tym.
1: 1 sierpnia będziemy obchodzić 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
0: Reklama.

0: reklama. Lipiec w salonach Toyota Kozłowski to czas wielkich okazji. Wybierz design bez kompromisów. Zyskaj do 30 tysięcy złotych korzyści na nową Toyotę CHR Plug-in lub do 40 tysięcy na przestronną Toyotę ProAce City Verso. Skorzystaj z promocyjnego finansowania. Dodatkowo odbierz voucher na akcesoria o wartości 1000 zł. Oferta trwa do końca lipca lub do wyczerpania oferty. Odwiedź salon Toyota Kozłowski w Szczecinie lub Nowogardzie. Umów jazdę próbną. Twoja Toyota już na Ciebie czeka.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wiesk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Reklama.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki, to jest Lato z nutą nostalgii. Przed nami dwie godziny zmiksowanych piosenek, które w większości kojarzą się z wakacjami. Na początek grupa Alphaville, Big in Japan, potem Radio di Luna Comanchero i kolejna włoska formacja Italian Boys w nagraniu Forever Lovers.

To była grupa Italian Boys, przed nami kolejny Włoch, Roberto Zanetti, czyli Savage w przeboju Time, potem Trio Scotch i Pictures i jeszcze jeden włoski wykonawca, zespół Wish Cave w nagraniu Last Summer.

0: To była włoska grupa Wish K w nagraniu Last Summer. Tak zakończył się pierwszy dzisiejszy miks. Radio Plus.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie. Romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
3: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50.

0: Radio Plus Szczecin. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Nasz drugi dzisiejszy miks otwiera Ronan Keating pierwszym solowym przebojem. To piosenka Life is a Roller Coaster. Potem Reid McCoy i MC Sar w nagraniu It's on You. Będzie też grupa London Beat w utworze You Bring on the Sun.

To był jeden z najsłynniejszych boys bandów na świecie, NSYNC i I Want You Back, a przed nami Digital Gain. Zespół, który na warsztat swego czasu wziął wielki hit grupy Case and the Sunshine Band, piosenkę Please Don't Go. Potem Entrance i fragmenty oryginału w wykonaniu Roda Stewarta, czyli utwór Do You Think I'm Sexy. Będzie też Depeche Mode i Enjoy the Silence.

0: Michael Jackson utworem Black or White zakończył ten mix. Radio Plus.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Znowu miałam rację.
3: W czym?
2: We wszystkim.
3: Akurat.
2: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
3: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
2: A nie są?
4: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
1: Reklama.

0: Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: To już trzeci dzisiejszy miks, a w nim Modern Talking, Brother Louie, potem Ryan Simmons i Lucky Guy. Będzie też grupa Blue System i My Bet Is Too Big.

Za nami formacja, którą kierował Dieter Bohlen, a przed nami trio Bad Boys Blue i Gimme Gimme Your Lovin', potem Sissy Catch, 'Cause You Are Young, a także Patty Ryan w przeboju You're My Love, You're My Life.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
0: Reklama.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: To ostatni dzisiejszy miks, a otwiera go Rick Astley piosenką Never Gonna Give You Up. Potem Madonna i Holiday. Będzie też trio Big Fun w przeboju Blame It on the Boogie.

To był słynny hit Blame It on the Boogie, a przed nami Erta Kitty, Where is my man? Potem grupa London Boys, Requiem, a także Taylor Dane w nagraniu Tell it to my heart.

śpiewała Taylor Dane, a przed nami wielka ikona amerykańskiego show biznesu Whitney Houston i How I Know, potem Liza Minnelli i muzycy grupy Pet Shop Boys. W przeboju Losing My Mind będzie też formacja Monte Cristo i Sherry Missile.

0: Grupa Monte Cristo utworem Share Me Sai zakończyła nasze dzisiejsze spotkanie. Przypominam, że w wakacje od poniedziałku do czwartku słyszymy się od 20 do 22, a w piątki i w soboty tradycyjnie prywatka od 20 do północy. Marek Sierocki, do usłyszenia. Radio Plus.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku. Wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Reklama.